Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: Dominik Jaskulski.
4: Nie możesz tego przegapić.
3: Tym bardziej, że powiemy o zmianach wizerunkowych i architektonicznych, które ruszą jeszcze w tym roku na osiedlu Podleśnym w Iławie. W tej części miasta powstanie nowy blok mieszkalny i nowoczesny lokal gastronomiczny. A moim i waszym gościem jest Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie. Zanim przejdziemy do wiosny, chciałem zapytać o akcję Zima. Spore utrudnienia, pewnie bardzo duże koszty, no i pewnie ciężkie prace.
5: Po 13 latach Aura przypomniała nam, że w naszej szerokości geograficznej zima też potrafi pokazać swoje oblicze. Byliśmy wszyscy świadkami wielomiesięcznych, zalegających padów śnieżnych, które dały się we znaki wszystkim, łącznie z administracją spółdzielni. Przytoczę Państwu tylko dwie liczby. 100 ton piasku zużytego na posypywanie chodników, które mamy w ilości ponad 25 km w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Praca w Iławie. Dodatkowo 20 ton soli drogowej, którą też musieliśmy wysypać na parkingi i na ciągi komunikacyjne. Powiem Państwu, że takie ilości zużywaliśmy średnio w przeciągu poprzednich 5 lat. W ciągu jednego sezonu zużyliśmy 5-letnią normę, tym samym są to 5-krotnie wyższe koszty, które jako spółdzielnia musieliśmy ponieść na utrzymanie naszych zasobów. Wiem, że nie wszyscy mieszkańcy byli w jednakowym stopniu zadowoleni z tempa odśnieżania, ale proszę zrozumieć, 16 hektarów terenu miasta jest w zarządzie naszej spółdzielni i to, co panie, głównie panie i wspierający ich panowie, konserwatorzy musieli zrobić w tak krótkim okresie czasu, to zasługuje naprawdę na ogromny szacunek i podziękowanie. Tą drogą też bardzo dziękuję firmom współpracującym ze spółdzielnią w zakresie utrzymania czystości naszych zasobów. Panie i panowie dwoili się i troili, żeby jak najszybciej oczyścić ciągi komunikacyjne, żebyście Państwo mogli się bezpiecznie przemieszczać.
3: A jaki to koszt tej całej operacji, którą prowadziliście praktycznie już chyba w październiku, bo ta aura nas zaskoczyła bardzo szybko?
5: No mówimy tutaj już o kosztach w milionach złotych, więc jesteśmy na etapie podsumowywania tych wszystkich poniesionych nakładów. W końcówce miesiąca będziemy mieli Radę Nadzorczą i będziemy Radzie Nadzorczej dokładnie już prezentowali wyniki tych naszych działań.
3: W tym sprawozdaniu na pewno znajdą się informacje dość bolesne dla niektórych mieszkańców. Chodzi bowiem o długi. Wciąż są i na pewno będziecie też prowadzić akcję, która ma pokazać społecznie, że ten problem istnieje. Z pewnością to czas chyba już ostateczny dla tych osób, żeby wreszcie uregulować zaległości.
5: Tak, jest to bardzo trudny temat. Ja jednak zwróciłbym uwagę na jeden element. W naszych zasobach mieszka, szacujemy, około kilkunastu tysięcy osób. Różni nasi mieszkańcy mają różne sytuacje życiowe. W dużej mierze też niezawinione przez te osoby i my to rozumiemy. No, spółdzielczość to jest wzajemne wspieranie się i rozumiemy, że różnie ludziom układają się i kwestie zdrowotne i związane z zarobkowaniem, z pracą, więc mamy ogromną dozę wyrozumiałości dla sytuacji enumeratywnych pojawiających się w poszczególnych rodzinach. Natomiast w moich oczach i w mojej ocenie oraz w ocenie Rady Nadzorczej trudno jest zrozumieć aż tak wysokie zaległości, bo sięgające prawie 2 milionów złotych w skali spółdzielni, zwłaszcza u osób, które mają dochody stałe, wiemy o tym. No tutaj jest to forma troszeczkę no takiego bardzo nieeleganckiego, że tak powiem, kredytowania się spółdzielnią. Mówię celowo spółdzielnią, nie mieszkańcami, ponieważ zaręczam Państwu, że z uwagi na te zadłużenia niektórych mieszkańców wobec spółdzielni, inni mieszkańcy nie ponoszą związanych z tym kosztów. Spółdzielnia Mieszkaniowa Praca w Iławie, posiadająca dodatkowe dochody z tytułu innej działalności poza spółdzielczej, z tak zwanego rynku komercyjnego, jest w stanie pokrywać te zadłużenia i być konsekwentnym i takim stałym płatnikiem zobowiązań, które mają mieszkańcy wobec energetyki cieplnej, wodociągów, etc. Tutaj spółdzielnia jest wypłacalnym partnerem, stabilnym dla naszych kooperantów. Nie ma takich zagrożeń. Natomiast prawdą jest, że moglibyśmy te środki wykorzystać na inwestycje, które prowadzimy szeroko, a mamy też jeszcze wiele planów na ten rok, o których, jeśli pan redaktor pozwoli, będę chciał państwu powiedzieć.
3: Zanim do nich przejdziemy, chciałem zapytać, czy w ogóle jest jakiś sposób na to, żeby te długi ściągać, żeby na przykład, nie wiem, w jakiś sposób przyspieszyć spłatę tej, no powiedzmy, dość dużej sumy.
5: Spółdzielnia w ramach działu windykacji, tutaj główną rolę odgrywa mój prokurent, radca prawny spółdzielni, pan Tomasz Nastaj, który we współpracy z ekipą pracowników naszych, delegowanych do tych działań, praktycznie w 100% zasądza wszystkie należności wobec spółdzielni. I tutaj chciałbym uspokoić mieszkańców, żadna złotówka nie ucieknie i ona nie będzie zmarnotrawiona. Natomiast żyjemy w państwie prawa, obowiązują nas pewne przepisy dotyczące egzekwowania tego typu należności. Jest to zazwyczaj związane z pewną terminowością sięgającą nieraz nawet miesięcy, a i w skrajnych sytuacjach lat. Ale my odzyskujemy te zadłużenia i wszystkie pieniążki wraz z odsetkami ustawowymi oraz z kosztami związanymi z funkcjonowaniem działu windykacji wracają na konto spółdzielni.
3: Teraz chciałbym właśnie zapytać o te plany. Dotyczą różnych właściwie fragmentów waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
5: W 6 budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków i ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Z takich najważniejszych prac, które planujemy i już będziecie Państwo mogli zaraz to zaobserwować, mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5, ruszamy z termomodernizacją 2 budynków, to są już 2 z 3, które nam zostały niestermomodernizowane budynki na terenie osiedla Podleśnego. Te 2 budynki w tym roku stermomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach. Na tym samym osiedlu też rozpoczniemy kolejny etap budowy miejsc parkingowych, postojowych na terenie osiedla Podleśnego. Ponad 40 miejsc przybędzie w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla Podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla Podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana spółdzielcza, ale w części od ulicy Brat Alberta mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie, natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM, oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów ich oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę tą kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
3: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
5: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu Podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla Podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta, powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego, 5-kondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii, z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są w bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych. Mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
3: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
5: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te dwa pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to już wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługa, w który jest wyposażony tych przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę, czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli dwa pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
3: Sezon grzewczy już praktycznie za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
5: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigajoula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostkach gigajoula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30%, powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia pierwszych partii mieszkań, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minim osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań. Tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne. Na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 zł w ciągu jednego sezonu grzewczego.
3: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Dominik Jaskulski. Teraz wracamy do historii Iławy. To, jak już mówiliśmy, burzliwe i trudne dzieje, które wciąż są przedmiotem badań i prac naukowych. Do dziś zachowało się wiele zdjęć oraz nieliczne rysunki i przedmioty, a ich znaczenie związane jest z niezwykłą kulturą, architekturą i wizjonerstwem. Bez względu na czas mieszkańcy korzystali z jeziora Jeziorak, wielkich zasobów leśnych, rozwijał się też handel, powstawały nowe domy i kolejne ulice. Tym razem przeniesiemy się do XIV wieku, mówi Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie.
8: Na przełomie wieku XIX i XX Iława się rozwijała. Niestety na początku XX wieku dojdzie do potężnego kryzysu. Tym kryzysem będzie I wojna światowa. Jak wiemy, Niemcy tą wojnę przegrają. W roku 1918 powstanie Polska, a to z kolei doprowadzi do plebiscytu na terenach spornych i takim właśnie terenem plebiscytowym będzie Warmia i Mazury, w tym Iława. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że Iława była terenem, gdzie ta ludność polska mieszała się z ludnością niemiecką, chociaż ewidentnie ludność niemiecka dominowała. Ale jak się tak dobrze poszukać, przyjrzeć gazetom z tamtego okresu, czy też popatrzeć na starych pocztówkach, na szyldy sklepowe, to te polsko brzmiące nazwiska się znajdują i wiemy, że tam Polacy mieszkali. Zresztą powiem, że żeby przekonać mieszkańców Iławy do Polski, w pewnym momencie będzie przez Warmię i Mazury, w tym przez Iławę, przejeżdżał Stefan Żeromski, który będzie agitował na rzecz właśnie Polski. Stąd też notabene w Iławie przy ulicy Sienkiewicza znajduje się pomnik Stefana Żeromskiego ze znamienitym napisem Ziemia Mazurska jest nasza. Niestety plebiscyt przez Polaków został przegrany. W Iławie jedynie 5% populacji głosowało za Polską, a to spowodowało, że po plebiscycie Iława została Niemczech. I tak będzie praktycznie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Iława będzie nadgranicznym miastem z Polską, w której będą znajdowały się garnizony wojskowe. Niestety II wojna światowa przerwie ten moment rozwoju Iławy. Jak wiemy, był to potężny kataklizm, który spotkał tą część kontynentu europejskiego, Polskę. I w 1945 roku do Iławy dotrze wojna. Jak się okaże, będzie dla miasta niezwykle niszczycielska ta wojna druga. Z tego względu, że Armia Czerwona, która wkroczy do miasta i miasto zdobędzie, mimo że walki były dosyć długie i brutalne, to same miasto w wyniku zdobywania nie zostało zbyt mocno zniszczone. Jak się potem okaże, bardziej niszczycielski będzie pobyt Armii Czerwonej w Iławie, która w kolejnych miesiącach będzie systematycznie plądrowała, niszczyła i podpalała Iławę. Ostatecznie Iława zostanie zniszczona w prawie 75%. Pozostaną jedynie niektóre budynki użyteczności publicznej, które po prostu były potrzebne, typu dworzec, typu ratusz, co prawda uszkodzony, czy szkoła jedynka dzisiejsza, która będzie pełniła funkcję lazaretu. to przetrwa, reszta zostanie zniszczona. Także potworne zniszczenia Iławy w 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy już zmieni się sytuacja polityczna, Iława wpadnie w ręce polskie, stanie się polskim miastem i pierwszymi osobami, które Polakami, którzy pojawią się w mieście, będą kolejarze, którzy tutaj będą docierali ze składami, ze względu na to, że Iława jest węzłem kolejowym, będą tutaj pracowali, będą sprowadzali swoje rodziny i to oni przyniosą Polskę do Iławy, właśnie ci iławscy kolejarze. Po 1945 rozpocznie się odbudowa Iławy. Między innymi tutaj warto by wspomnieć chociażby postać burmistrza Grabowskiego, Maksymiliana Grabowskiego, który podejmie się trudu odbudowy miasta i przez praktycznie kolejne lata, od 1945 aż do 1948, będzie starał się przywrócić miasto do życia. Samo odbudowanie Iławy będzie trwało do roku 1955. I powiem tak, że burmistrz Grabowski zasłużył sobie na miano wielkiego budowniczego Iławy z tego względu, że właśnie zrobił te wszystkie rzeczy i dzisiaj jego imię nosi sala narad iławskiego ratusza, bo po prostu zrobił olbrzymią pracę na rzecz Iławy. W okresie PRL Iława się będzie rozwijała dalej, będą budowane kolejne osiedla, populacja miasta się będzie zwiększała, a sama Iława się rozrośnie, będzie stawała się miastem 15, 20, potem 30 tysięcznym. Także idzie szybki rozwój Iławy. Natomiast kolejną taką datą, słupem niezwykle ważną dla Iławy, jest rok 89, pada komuna, zaczyna się demokracja i następują kolejne lata rozkwitu Iławy. Kolejni burmistrzowie, którzy będą wtedy zarządzali Iławą, będą to miasto upiększali, będą rozbudowywali, powstaną budynki użyteczności publicznej. W 2004 roku, kiedy Polska wstąpi do Unii Europejskiej, pojawią się fundusze europejskie. Także praktycznie na naszych oczach miasto się będzie po prostu rozwijało. W 2005 roku za burmistrzostwa Jarosława Maszkiewicza z kolei będziemy obchodzili równo 700. rocznicę obchodów istnienia miasta. Jako ciekawostkę powiem, że właśnie w tym 2005 roku zostanie zamówiony nowy łańcuch burmistrza w miejsce starego, który był ofiarowany burmistrzowi Iławy w roku 1905 właśnie na pamiątkę tych wydarzeń burmistrzostwa. A który to łańcuch będzie po wojnie znajdował się w Łapach i dopiero w latach 70., kiedy zostanie odkryty, a potem po upadku komunizmu powróci do Iławy. Także Iława doczekała się roku 2025 i swojego 720-lecia.
3: Mówił Tomasz Skrzypiec, znany regionalista, nauczyciel historii i członek Stowarzyszenia Salka Muzealna w Iławie. Na koniec zaglądamy do ciekawej publikacji zatytułowanej Pamiątki dawnej Iławy. To zbiór różnego rodzaju zdjęć i materiałów archiwalnych, mówi Rafał Kocięta z Iławy, który wraz z Stanisławem Baruchowskim wydali ten niezwykły album.
9: Zaprezentowane zdjęcia i przedmioty w tej publikacji są częścią zbiorów autorów, czyli moich i Stasia. No i stanowią one przegląd takich przedmiotów codziennych, użytkowanych w dawnej przedwojennej Iławie przez mieszkańców, przez różnego rodzaju przedsiębiorców, handlowców, ale też urzędników i żołnierzy garnizonu iławskiego. Dlatego można tam znaleźć, tak jak powiedziałem, przedmioty codziennego użytku, takie jak wieszak chociażby ubraniowy, ale również pisma urzędnicze czy pamiątki wojskowe.
3: No właśnie, o te pisma chciałem trochę zapytać. Tu może pana? Mówi Stanisław Baruchowski, współautor publikacji Pamiętniki dawnej Iławy. Bo tam jest taki akt, nie wiem, to jest chyba akt nadania budowy? Intencyjne budowy właśnie kościoła, którego już nie ma.
10: W sprawie budowy kościoła katolickiego utworzył się komitet wyznawców religii rzymskokatolickiej, a tu nie było kościoła dla tego wyznania, więc postanowiono pobudować. No i to się stało 1860 roku, ale niestety tylko 100 lat przetrwał ten kościół. Raz, że był już w lichym stanie technicznym, on był drewniany, a po drugie kolidował z przebudową ulic.
3: A chciałem zapytać jeszcze, długo zajęło panom zbieranie tych wszystkich rzeczy? W jaki sposób to się odbywa?
10: Penetracja internetu, wszelkich możliwych forów, eBay, Allegro, jarmarki staroci, najróżniejsze, najwięcej to jarmark dominikański swego czasu przynosił, teraz już i tam nie można znaleźć. Teraz jeszcze można tylko liczyć na rynek niemiecki, że tam coś rzadko, ale coś się pojawi.
3: A macie zamiar na przykład kontynuować taką pracę, żeby na przykład ją poszerzyć o jakieś inne dokumenty? Być może takie rzeczy, które znajdują się w depozytach na przykład muzealnych w Olsztynie czy też w Ostródzie?
9: Troszeczkę nawiążę do poprzedniego pytania i pasją kolekcjonowania pamiątek iławskich, ogólnie interesowania się historią Iławy. Ja interesuję się 20 lat. Stasiu troszeczkę dłużej. Też ta publikacja jest takim uwiecznieniem, uhonorowaniem naszej znajomości. I no i te prace, ta pasja nie ustanie na pewno. To już jest taka życiowa pasja. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość muzeów innych miast czy kolekcji prywatnych, no to jeżeli chodzi o muzea, sprawa jest jasna. To są rzeczy muzealne, własność państwa, czyli tutaj raczej nie będzie możliwości ich pozyskania. Natomiast na pewno przynajmniej ja czerpię z archiwów różnych bibliotek, różnych muzeów i pozyskuję dane historyczne z tych archiwów, bo no, nie sztuką jest posiadania, niemożliwością jest posiadania wszystkiego, w tym także dokumentów, ale dla mnie jest ważna treść dokumentu i co można się dowiedzieć z treści tego słowa pisanego. To dla mnie też już jest wystarczający taki artefakt. Natomiast jak najbardziej wymiany kolekcjonerskie jeszcze z zaprzyjaźnionymi pasjonatami, regionalistami. Regionalizm jest bardzo modny teraz i praktycznie nie ma miasteczka, czy nawet wsi, w której by nie było lokalnego pasjonata historii. I przy odpowiednich kontaktach można też na zasadzie wymiany kolekcjonerskiej różne rzeczy pozyskiwać.
3: A chciałbym zapytać, czy planujecie dodruk, bo jest bardzo duże zainteresowanie tą publikacją.
9: Jeżeli będzie potrzeba duża, to nie będzie przeciwwskazań. Projekt jest naszą pracą autorską z pominięciem okładki. Okładka jest autorstwa grafika, którego nazwisko jest w stopce redakcyjnej książki. Natomiast sama książka została wydana naszym własnym sumptem, nikt nas nie finansował. Jest to nasza prywatna inicjatywa. 300 egzemplarzy. No myślę, że nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy już spoczęli na laurach. Na pewno czymś jeszcze czytelników, mieszkańców Iław zaskoczymy.
3: Autorzy publikacji, o której mówimy, to można powiedzieć prawdziwi poszukiwacze skarbów, ale tak naprawdę to ludzie z wyjątkową pasją. Często można ich spotkać z wykrywaczem do metali, co zresztą potwierdza Rafał Kocięda.
9: Drugą moją pasją jest prowadzenie poszukiwań przy pomocy wykrywacza metali i tutaj troszeczkę bym musiał cofnąć się do Adama i Ewy, żeby tu wyjaśnić słuchaczom, na czym ta pasja polega, jak to u nas wygląda. Mianowicie w 2006 roku założyliśmy wraz ze Stasiem, jeszcze z kilkoma innymi kolegami, Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eilau i Lawia. I właśnie głównym zadaniem stowarzyszenia jest poszukiwanie wszelkiego rodzaju pamiątek i zabytków związanych z Iławą. Realizujemy to od 2008 roku w pełnym porozumieniu i przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków de la Gotura w Elblągu. No i prowadzimy te poszukiwania legalnie, mając wszystkie stosowne i wymagane prawem pozwolenia. No i przekazujemy do WKZ-u znaleziska archeologiczne. No i tutaj, jeżeli możemy się pochwalić, no to pierwszym naszym takim dużym sukcesem stowarzyszenia był srebrny skarb z Mózgowa w 2010 roku. To było znalezisko poczynione, ale później też były skarb denarów rzymskich z Montyk, też z garzenia pierścienia z epoki brązu, szereg innych znalezisk. Ostatni taki większy sukces to było zgłoszenie nieznanego dotychczas cmentarzyska gockiego z rejonu, nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, ale z powiatu jawskiego, najbliższej okolicy Iławy.
3: Pytamy też o potrzebę utworzenia w Iławie muzeum.
9: Muzeum jest bezwzględnie potrzebne. Trzeba pamiętać o tym, że muzeum z definicji pokazuje historię danego regionu, danego miasta, kto tu żył, kto tu robił, jak to życie wcześniej wyglądało. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia takiej właśnie ciekawości historii regionu, w którym się żyje, ale też ma to wymiar edukacyjny, bo można przyprowadzić dzieci czy wycieczki szkolne, pokazać pewne rzeczy, chociażby jak właśnie ten wspomniany tutaj i publikowany w naszej książce list intencyjny renesancyjny budowy kościoła katolickiego. Pokazuje tu, jak silna więź była mieszkańców katolików z swoją wiarą i jaka taka chęć zbudowania takiego kościoła, że napisali list intencyjny do władz poruskich i innych instytucji, które mogły pomóc w budowie tego kościoła. To szereg takich innych rzeczy. To też chcieliśmy właśnie tą naszą publikacją pokazać społeczeństwu i też może sceptykom muzeum, że jest co pokazywać. Jest co pokazywać, że Iława była bardzo ciekawym miastem, tętniło tutaj życie, bogate życie. Przykład, taka próbka tego, co można byłoby ewentualnie w takim muzeum zobaczyć, jest zawarta w naszej książce.
3: Mówił Rafał Kocięta, autor makiety Starego Miasta.

0: marzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Mamy jeszcze niewielkie natężenie ruchu. Jeśli chodzi o pogodę, to warunki na Warmii i Mazurach nie są najlepsze. Pogorszyła nam się widoczność, powietrze jest wilgotne, także nawierzchnie dróg są mokre, a co za tym idzie, także śliskie. Warto też bacznie obserwować pobocze drogi, gdzie mogą czaić się duże, dzikie zwierzęta.
3: Spokojnie, luz, to tylko wtorek. Dacie radę jeszcze lepiej niż wczoraj. Na zegarach już w pół do siódmej. No to podkręcamy tempo. Waldek Derbach, siemano, hej.

Haven i Iran w Melo Radio. Podkręcamy tempo dla wszystkich tych, którzy dzisiaj od samego rana mają naprawdę dużo do zrobienia, czyli dla nas wszystkich. Mam torbę Melo Radia do zgarnięcia już teraz, bo poranny vibeczek przed nami. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Teraz to odpowiednia pora. Za 22 minuty będzie siódma. Czekam na was. Czekają trzy szybkie poranne szoty i Melo Torba do zgarnięcia. Dzwońcie 321-321-777.

0: Gibbs w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo. Dokąd teraz Roma zmierza? No pewnie w kierunku, w którym większość z was, czyli do pracy. Cześć Roma, hej, siema.
1: Cześć, witam.
0: Cześć. Dobra, to wiesz co, to nie o pracy. Dobra, źle zacząłem. Okej, to zupełnie nie ten kierunek, w którym chciałbym. Podobno jest coś, czego nie możesz się doczekać już niedługo.
1: Tak, nie mogę się doczekać wyjazdu nad morze. Relaks na plaży.
0: Ale teraz wszystkich zdenerwowałaś. Kierunek konkretny obrany?
1: Jeszcze nie.
0: Fajnie, to też mi się podoba, słuchaj. No dobra. O, a się rozważyłem trochę. A tymczasem, uwaga. 3 szoty w Melo. Poranna rozgrzewka dla ciebie. Uwaga, Roma, do śniadania. Bułka czy rogalik?
1: Rogalik.
0: Kupować czy sprzedawać?
1: Kupować.
0: Parasolka. Klasa czy obciach?
1: Klasa.
0: Klasa. Słuchaj, to ja dla ciebie do tej parasolki, którą już masz, dołożę jeszcze też coś. Prawdziwa klasa. Uwaga, melotorba. Dla ciebie. Przydać się na pewno, spakujesz się fajne rzeczy i idealnie na plażę będzie można, wiesz, przypasować i zabrać ze sobą. Także koniecznie skorzystaj. Wysyłamy. Dzięki bardzo, Roma. Fajnego dnia życzymy. Hej, pa.

0: Bo rakieta, my life is going on. Nie przejmujcie się za bardzo, jeżeli okazuje się, że jak na razie to ten wtorek tak jeszcze nie idealnie wam się układa, spokojnie. Dopiero się zaczął, powoli się rozkręca, my podkręcamy tempo i mamy dla was newsy.
1: A w nich o tym, że nasza Iga znowu idzie jak burza. To na turnieju w Rzymie.
0: Co, że burza? To już może tak starczy z tymi burzami, dobra? Prognoza też będzie.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: I gorąco też zagramy. I tak będzie. Ray, David Guetta i Hypaton. I Where's My Husband. I tak zagramy już niedługo w Melo. Wy inni będą gadać. Za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć muchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
1: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje domino z 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
16: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
17: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal mrągowo.
18: Mgły, niskie chmury i około 9 stopni na termometrach. Tak wygląda teraz sytuacja pogodowa na Warmii i Mazurach. W ciągu najbliższych godzin, jeśli chodzi o temperaturę, to tu niewiele się zmieni, a przynajmniej nie na lepsze. Synoptycy nie wykluczają bowiem niewielkiego spadku temperatury. To, co na pewno będzie spadać, to deszcz. Niemal przez cały dzień i to w całym regionie. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny i porywisty. Ciśnienie będzie powoli odbijać w górę.
17: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal mrągowo.
19: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
20: Senator Zbigniew Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. To pokłosie przyjęcia syna senatora bez kolejki na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin. Zmierzą się z testem z matematyki. Czeka ich około 20 zadań i mają na to nieco ponad 2 godziny.
21: Nie czuję wielkiego stresu. Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania z słupami.
22: Tak, no, to
21: ogólnie geometria przestrzenna, aby zrobili łatwiejszy niż ten polski.
20: Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9. Jutro o tej samej porze test z języka obcego. Kolejne pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. Nasza tenisistka w niespełna półtorej godziny pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału. Jutro Polka powalczy z Amerykanką Jessicą Pegulą.
19: Oby dzisiaj było łatwiej. Tak myślą wszyscy ci, którzy mają coś do ogarnięcia, nie tylko ósmoklasiści. Jesteśmy z wami. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Podkręcamy tempo. Jest już siódma.

Florida i Kesha, Right Round w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a zapro na koncert Florida są dla was do zdobycia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i pamiętajcie o tym, że liczy się wasza reakcja, gdy zadzwonimy do was. Musicie odpowiednio zareagować na dźwięk, który usłyszycie w telefonie, jeżeli chcecie wybrać się na to mega wydarzenie, na ten wyjątkowy koncert Florida. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl. Dzisiaj kolejna okazja do tego, żeby zgarnąć takie zaproszenia w Melo Radio.

0: Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dla was, żeby się wam lepiej wtorek układał, to dajcie nam znać, co dzisiaj koniecznie musi się wam udać. Wiecie, jak to jest, jak na głos to powiecie, tak oficjalnie sobie to zafirmujecie, tak to się ładnie mówi, nie? To będą większe szanse, że się wydarzy. Co dzisiaj na pewno się wam uda, co musi się wam udać, dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Afirmacja, afirmacja, afirmacja.
0: Meloradio.pl, można tam wejść, ale można też po prostu koniecznie wejść z komórki i na dole nacisnąć ikonkę słuchawki i nagrać. Uwaga, słuchajcie, mamy fajny ranking. Przejrzałem, sprawdziłem i jest ranking najbardziej poważanych zawodów w Polsce. I wynika z niego, że najlepiej i najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków, takim bardzo szanowanym, jest zawód ratownika medycznego. Polacy doceniają też strażaków, pilotów samolotów pasażerskich, lekarzy oraz pielęgniarki. No i to pasuje idealnie, dlatego że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Brawo, brawo. Szanujemy, pozdrawiamy. Z kolei uwaga, jak jest ranking, to wiadomo, że każdy ranking ma dwa końce. Najgorzej ludzie oceniają influencerów, youtuberów, telemarketerów i posłów.
2: Czy mnie to dziwi? No, niekoniecznie. I chociaż w sumie tak teraz myślę, że też chciałabym, wiecie, kręcić kołem fortuny i losować, w jakim kolorze dzisiaj jem przez cały dzień, jak taki typowy youtuber. No i jeszcze by mi za to płacili. Idealnie.
0: Daria, no, pomimo, że tego nie robisz, my cię bardzo szanujemy. Wiktoria Kida w Meloradio, już teraz 19 minut po 7:00, już mamy.

0: Tak, dobry, Loki Kalid w Melo Radio. Podkręcamy tempo, żeby wam dzisiaj lepiej poszło, to dajcie na głos znać, co koniecznie dzisiaj musi się wam udać. Na takie głosówki czekamy. Wbijajcie na meloradio.pl. Z komórki najlepiej, tam na dole ikonka ze słuchawką, wystarczy nacisnąć. No i już nagrywacie nam głosówkę, a za najlepsze to możecie zgarnąć merch od Melo Radia. No to co takiego dzisiaj musi koniecznie się wam udać? Tobie?
1: Dobrze by było dzisiaj zrobić trening.
0: Dobrze by było. No, powiedziane na głos, na pewno się uda. Czekamy na wasze głosówki. Za chwilę Calvin Harris w Melo.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

0: Armin van Buuren is Sophie Alice Baxter of Mello. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchajcie, jak zrobić, żeby filmiki z waszej jazdy po mieście autobusem oglądało mnóstwo ludzi i było ciekawych, co tam się działo? Trzeba być Lewandowskim i Szczęsnym. No niezła była ta parada, nie?
1: Ja się prawie ze śmiechu tam popłakałam.
0: Niezłe filmiki krążą, uwaga, Robert.
2: Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, ale my se gadamy do mikrofonu. Człowiek zmiennym jest.
0: Tak jest, jedziemy, człowiek zmiennym jest, tydzień zmiennym
1: Let's go!
0: Let's go!

0: prosto z 30 Meloradia. Bauza, Magnetic w Meloradiu. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór, ale w każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na swoje ulubione. Bauza to ostatnio numer 29. A za chwilę newsy w Melo.
1: A w tych newsach opowiem wam m.in. o statku z hantawirusem.
2: A już o 8 zagramy
0: Bibi Rexa i Fightless, New Legend. Ma moc ten numer i tak zaczniemy tuż po 8. Tak podkręcamy tempo w Meloradio za 8:08.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florida w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Krzyczysz.
3: Yeah!
2: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
22: Wieczorami
0: idę w Melo.
22: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie, po

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Trafik.
1: Teraz do piątku włącznie zamknięty będzie odcinek drogi gminnej Kamień Mały, Windyki, Wolaka Miejska. To dlatego, że rozpoczyna się tu przebudowa. Planowo prace mają zakończyć się w piątkowe popołudnie, ale ten termin może ulec zmianie w zależności od pogody i postępu prac. Na czas robót trzeba stosować się do znaków.
0: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
1: To jest taki dzień, kiedy naprawdę nie chce się ruszać z łóżka. Zwłaszcza kiedy będąc w łóżku możemy rzucić okiem na to, co dzieje się za oknem. A dziś od rana szaro i ponuro. Na termometrach około 8-9 stopni, a w ciągu dnia temperatura raczej niewiele się zmieni. Przez większą część dnia synoptycy zapowiadają też opady deszczu. Na całym obszarze Warmii i Mazur powieje też dość silny wiatr. Ciśnienie jest niskie, ale idzie powoli w górę.
0: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Jest ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa oraz czy ktoś pomagał mu w podróży do Stanów, wyjaśnia Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
4: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
3: Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw. Wszyscy pasażerowie holenderskiego wycieczkowca ewakuowani. Według Światowej Organizacji Zdrowia doszło na nim przynajmniej do 8 zakażeń hantawirusem. 3 osoby zmarły. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Już za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg. Jego budowa będzie kosztowała 530 milionów euro.
2: Podkręcamy tempo dzisiaj od rana. We wtorek jesteśmy razem z wami. Za chwilę szansa dla was, żebyście udowodnili, że jak zawsze jesteście gotowi na wszystko. A teraz podkręcamy tempo.

Cleo i Łowcy Gwiazd w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was już teraz. 321-321-777. Za chwilę zabawa, gotowi na wszystko. Merch od Melo Radia do zgarnięcia. Są fajne skiety i melotorby. Mamy dla was i czekamy. Dwie osoby jak zwykle mają szansę zmierzyć się, odpowiedzieć poprawnie. Na to liczymy, na dwa pytania i zgarnąć merch od Melo Radia. Dzwońcie teraz jak najszybciej. Czekamy na dwie osoby. Zabawa, gotowi na wszystko. Startuje za chwilę. Bez was nie zaczniemy, więc dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Teraz Melo Vintage Culture.

0: Anka Dwanka w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek rano. Jest już 17 minut po 8. To co, nie odwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Są oni razem z nami, to znaczy ona i on. Cześć Dominika.
2: Cześć.
0: Cześć, Dominika, uśmiechnij się proszę, nie stresuj się, bo ja mam takie wrażenie, że ty się stresujesz, jakbyś co najmniej do szkoły na jakiś egzamin jechała, co?
2: No nieco, nieco.
0: Nieco, to nie stresuj się, dobra? I jest też Andrzej, siema Andrzej.
3: Cześć, siema.
0: Siema Andrzej, to w pracy jest, a w pracy ma kwiatki kolorowe przed sobą, fajnie. A ja mam tutaj dla was propozycję, czyli zabawę, w której do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. No i trzeba oczywiście zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. To najważniejsza zasada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jacy zdecydowani. Pytanie numer jeden. W którym kraju leży Machu Picchu? W Kolumbii czy w Peru?
3: Andrzej.
2: Dominika.
0: Andrzej pierwszy. Słuchamy Andrzeja.
3: W Peru.
0: Dobrze. Patrzcie, zdecydowanie. Bez wahania. Słychać, że wiedział. Dobra, jeden punkt dla Andrzeja. Dominiko, spokojnie, jest jeszcze drugie pytanie. Trzymamy kciuki. Andrzej też, uwaga, gotowość. Pytanie numer dwa. Ile razy dziennie bije ludzkie serce? Około 100 tysięcy razy czy około 500 tysięcy razy?
2: Dominika.
3: Andrzej.
0: Dominika tym razem. Mhm.
2: 500.
0: 500, powiedziała Dominika. Dominika, powiem tak, no jak jest lekki stresik i emocje, no to trochę więcej, ale nie aż tak dużo, że 500, bo około 100 tysięcy razy. Daria, wiesz, słuchała przez cały dzień wczoraj i
4: tak,
0: dokładnie
4: sprawdzałam.
0: Policzyła. 100 tysięcy razy około. Dominika, w tej zabawie chodzi o to, żeby się uśmiechnąć. Ty się uśmiechnęłaś, więc już jesteś zwyciężczynią, dlatego dla ciebie też coś fajnego mamy. Merch od Meloradia wysyłamy do Dominiki, a Andrzej zgarnia dzisiaj melotorbę. Dzięki wam bardzo. Dobrego, fajnego dnia.
3: Dzięki.
2: Dziękuję.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.

Another Talk To You. Dobrze, że są takie numery, dzięki temu wtorek jakoś tak zdecydowanie łatwiej można wziąć. No i razem z tym wszystkim, co ten wtorek wam przynosi. A do podziałania dzisiaj pewnie macie sporo. To my mamy jeszcze więcej takich numerów. David Guetta za chwilę.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
2: Bakłażan.

0: 20% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek

0: 2,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Iława na 90,2.

0: Bambi Jaglo się w Melo. Podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę, żebyście wy też mieli środki na realizację fajnych pomysłów, ale to powiedziałem, co? No właśnie, Patryk, jaki masz pomysł? Na co pójdą te pieniądze?
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No jasne, żeby się przydało, żeby poczuć odpowiedni klimat u siebie w aucie. Słuchajcie, jakie wy macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś fajnym pomysłem.

0: Satisfy. Calvin Harris i Jazzy i najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was jak zwykle w Meloradio. Na te numery głosować możecie także na meloradio.pl. To propozycje do 30 Meloradia. Za 8 minut będzie godzina 9. To też mam propozycję, żeby newsy były. Co ty
1: na
0: to?
1: A ja mówię weto.
0: Znowu?
1: No znowu, weto.
0: Ciągle to samo. A już o 9 zagramy. Thomas Gray w Meloradio. Za chwilę też więcej o pogodzie na wtorek w Meloradio.

To promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM.
9: O niechlubnym rekordziście kierowcy z powiatu Iławskiego, który został zatrzymany na obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w weekend, kiedy pędził 200 km na godzinę przy ograniczeniu prędkości do 90. A ponieważ nie był to pierwszy taki wybryk tego kierowcy, to mandat wyniósł 5000 zł, dostał też 15 punktów karnych. Informacja pewnie nie wszystkich ucieszy, ale faktem jest, że deszcz jest potrzebny. No i dziś będzie padał w zasadzie w całym województwie warmińsko-mazurskim i w zasadzie przez cały dzień. Zrobi się też znacznie chłodniej. Dziś na termometrach maksymalnie zaledwie 8-9 stopni. Do tego także silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie jest niskie na razie, ale w ciągu dnia będzie powoli rosło.
10: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
11: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak tłumaczy, zrobił to, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
12: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości.
11: Zgodnie z rządowym pomysłem CBA miało znaleźć się m.in. w strukturach policji i ABW. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza tych, którzy sprzedają w internecie. Fiskus dostał raporty o internetowych transakcjach i wysyła wezwania. Szuka prowadzących działalność na czarno. Na koniec Włochy na lekcję historii licealista przyniósł jako ilustrację wykładu dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. W całej szkole ogłoszono alarm, wezwano saperów i ewakuowano budynek.
10: Prawdziwa lekcja życia. Inni gadają, my już dla was gramy w Meloradio, bo jest już 9:00. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana we wtorek. Thomas Gray.

Odliczamy do 23 maja, to wtedy w Warszawie koncert Florajdy. Mamy dla was zaproszenia. Dzisiaj po południu będą do zgarnięcia w Melo. Najpierw jednak szybko wejdźcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy. Zostawcie też swój numer telefonu, a jak do was zadzwonimy, to pamiętajcie, że najważniejsza jest wasza reakcja na dźwięk, jaki usłyszycie. Trzeba krzyknąć głośno i wtedy bilety będą wasze. Mega impreza. To już 23 maja w Warszawie. Koncert Florajdy już dziś do zgarnięcia. Zapro na to wydarzenie.

0: Jo, ty bajk by to w Melo Radio podkręcamy tempo. Uwaga, uwaga, Daria Marcin, uwaga.
1: Mamy czerwone światło, a my mandat zapłacimy czerwone!
2: Mandat!
1: Nie możemy na czerwonym!
0: Możemy na czerwonym, czerwone jak jest, to my możemy. Nawet trzeba na czerwonym, no my jedziemy na czerwonym. Jest czerwone u was przy mikrofonach? Jest. No to...
3: Jest.
0: No właśnie, słuchajcie, tak mocno wczoraj świętowali mistrzostwo Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny, ale być może niedługo będzie znów powód do dumy, bo pewien Polak chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach. Słuchajcie, już mam zadyszkę i się zmęczyłem, jak o tym mówię. W ciągu 50 dni. To wszystko ma być w Stanach Zjednoczonych dokonane. Takie wyzwanie postawił sobie polski ultramaratończyk Tomasz Sobania, a to wszystko z okazji 250-lecia Polaków w Stanach Zjednoczonych. No jest duża szansa, że się to wszystko mu uda, bo Tomek przebiegł już maratoński dystans w San Francisco i w Oregonie,
3: no i
0: a finał jest zaplanowany na 28 czerwca z metą w Nowym Jorku.
3: No ja myślę, że jak on to wszystko przeżyje i nie umrze na koniec tego ostatniego maratonu, to może będzie świętował jednak na trzeźwo, nie tak jak chłopcy.
0: Słuchaj, ty to wiesz, jak pocieszyć, naprawdę. Jak sam mówi o sobie nasz maratończyk, chłopak z małej miejscowości na Śląsku ma szansę napisać nową historię. I słuchajcie, z takim podejściem trzeba wchodzić w każdy dzień, także ten wtorek. W końcu to wy dzisiaj piszecie całkiem nową historię, no nie? 18 minut po 9.

Ale falbany body, tak. W Melo Radio podkręcamy tempa. Dziś półfinał Eurowizji. Trzymamy kciuki za występ Alicji Szemplińskiej. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Za was też codziennie trzymamy kciuki. Jak widać, jest efekt. Daria za chwilę zaśpiewa. Daria Marks w Melo Radio.

23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

Bryska i Lato w Melo Radio. A jak lato, to wiadomo, mega impreza z super gwiazdami nad polskim morzem. To Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Patrzę na line-up. Są Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate, Axwell i James Hype. To będą 3 dni pełne intensywnego Melo. A już w piątek o 21 wystartuje na naszej antenie nowy program Sunrise on Air w Melo Radio, gdzie usłyszycie najlepszą klubową muzę ze scen Sunrise Festival. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Na Sunrise zagra też Rainer Zonnewald. Już teraz u nas Igor Do i Loco Loco w Melo. Podkręcamy tempo za 18:10.

0: Wielkie David Guetta, Just The Way You Are i najlepszy drop nowych hitów w Melo. I mamy też Adiego, który powie wam, że dobrze jest. Dobrze jest?
1: No pewnie, że jest dobrze. Słuchajcie, no czerwcówkę niedaleko i w ogóle na spokojnie damy radę ze wszystkim. A dzisiaj wtorek, co prawda trochę szary, ale ja z dobrą muzą dodam wam trochę koloru.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: To ja jeszcze więcej mocy dodam wam jutro od samego rana, od 6:30.
1: No i zabrzmiało trochę, jakbyśmy byli w Star Warsach. Jasna strona mocy versus ciemna strona mocy. Którą wybierzecie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 90 i 2.

0: W gminie Iława od dziś do piątku co najmniej będzie zamknięty fragment drogi z Woli Kamieńskiej do Windek. Należy korzystać z innej drogi, która biegnie przez Kamień Mały. Czas trwania utrudnień jest uzależniony od postępu prac drogowców, no i od pogody. Informacje będzie publikować Urząd Gminy Iława. Bez szans na poprawę pogody i to w całym regionie Warmii i Mazur. Nadal będzie pochmurno, powietrze jest wilgotne, no i w kolejnych godzinach spodziewajcie się opadów deszczu. Momentami intensywnych, a przede wszystkim długotrwałych. W całym regionie towarzyszy nam umiarkowany, momentami porywisty wiatr, a ciśnienie jest niskie, ale idzie w górę. W naszym regionie temperatura maksymalna wyniesie około 10-11 stopni.
1: To są newsy Meloradia Iława.
0: Joanna Boruc. Iława została umieszczona w specjalnej bazie informacyjnej turystyki rowerowej regionu. Jest specjalna strona internetowa i aplikacja mobilna. Dzięki temu miłośnicy dwóch kółek dowiedzą się o położeniu serwisów i paneli technicznych. Jedno z takich miejsc jest przy ratuszu miejskim w Iławie, mówi Jolanta Chrząstek z informacji turystycznej.
2: Mamy tutaj łatki do naprawy roweru, klucze, pompkę. Mamy też przed ratuszem stojaki na rowery, więc to też jest punkt obowiązkowy dla takiego miejsca przyjaznego rowerzystom.
0: Podobne punkty są zlokalizowane w kilku miejscach powiatu iławskiego i terenów nowomiejskich. Kompleksowe informacje znajdą nie tylko rowerzyści, ale i żeglarze. W Iławskim Porcie Śródlądowym są dostępne mapy, publikacje oraz informatory na temat wypożyczalni sprzętu wodnego czy bazy noclegowej okolic jeziora Jeziorak. Korzystając z uroków naszego regionu, należy pamiętać o bezpieczeństwie, dlatego w sobotę 23 maja powraca wyjątkowy festyn Bezpieczny Powiat. Na parkingu przed budynkiem starostwa zaplanowano pokazy i rodzinne atrakcje.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zawieszenie broni z Iranem jest podtrzymywane przy życiu, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA odrzucił najnowszą propozycję pokojową Teheranu. Teraz 6,35 za litr benzyny 95 i 6,93 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. A skoro o cenach mowa, to kupujemy mniej obrazów i rzeźb. W zeszłym roku rynek dzieł sztuki i antyków był wart prawie 545 milionów złotych. To o 17% mniej niż rok wcześniej. Za ponad 80% tego wyniku jest odpowiedzialne malarstwo. GUS Krzysztof Jedlak.
5: Wartość sprzedaży w tym segmencie rynku wyniosła 443 miliony złotych. O 30% spadła sprzedaż malarstwa dawnego, o ponad 5% współczesnego.
4: Mimo spadków galerii i domy aukcyjne trzymają się nieźle.
3: Siemanko, we wtorek, Kati po tej stronie. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że macie trochę siły, a jak jej nie macie, to się nie przejmujcie, bo od tego macie mnie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Illenium, Ellie Goulding już teraz. Teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

Igo Khalid i Griffin w Melo. Save My Love i 15 minut po 10. Ten niedźwiedź wziął i utknął na kwadracie. Czytam właśnie, że w USA, w stanie Colorado, niedźwiedź trochę narozrabiał. Chłop miał utknąć w studzience okna piwnicznego. I dodam tylko, że to zwierzę waży jakieś, nie wiem, 110 kg. Oczywiście udało mu się pomóc, jest teraz w pełni bezpieczny i myślę, że dalej sobie hasa po tym amerykańskim lesie. Tylko wiecie, tak biorąc pod uwagę całokształt sytuacji, to ten niedźwiedź miał wszystko i wszystkich dosłownie w życiu. Kto grał w Wiedźmina, to na pewno wie, o co chodzi.

Gibbs, Dope Hussy for Money w Meloradio. Win i 25 minut po 10. Słuchajcie Meloradia, a słuchajcie, z dobrych wieści, już nie jest poniedziałek, tylko wtorek i jak tak dobrze pójdzie, to czas szybko zleci i będzie środa i zaraz będziemy mówić znowu o weekendzie. Także nie ma tego złego. A muzycznie jeszcze Denzel, You Spin Me Round Like a Record, Baby.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź

0: Denzel w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. Facet, który szczególnie w Polsce jest bardzo popularny. To tak jak nasza zabawa Szybka Kasa, w której do zdobycia macie 200, a nawet i 500 zł. I jedyne, co trzeba w niej zrobić, to powiedzieć, na co chcielibyście to wydać. I tak zrobił też Patryk.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No zdecydowanie, dlatego jeżeli też macie jakiś wydatek, albo po prostu chcielibyście od tak wydać sobie 200, a nawet i 500 zł, to nie ma problemu. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wchodzicie, piszecie, na co by to poszło. No i ciach, to wszystko.

0: James Hype i Me Mine w Meloradio. Pewnie to zagra na tegorocznym Sunrise Festival, ale zanim o Sunrise, no to pogadamy jeszcze o tym, co w newsach, bo jest Marcin. Siemano.
1: No hej, jeżeli wśród naszych słuchaczy są nastolatkowie albo ich rodzice, to dowiecie się, w jakiej branży trzeba szukać w przyszłości pracy.
0: A to cenna informacja, by później nie żałować.
2: A już o 11 zagramy
0: Sam Felt i Hey Sun w Meloradio. Rada od starszego kolegi. Uczcie się tej matmy.
1: Ale ty chyba nie żałujesz.
0: Ja nie, ja to mam super. Ja mam ekstra.

0: reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Zaledwie 10, może 11 stopni mają pokazać dziś termometry w najcieplejszym momencie dnia i to w całym regionie Warmii i Mazur. Będzie nam towarzyszył deszcz, nieprzyjemny wiatr, a ciśnienie jest niskie, choć na szczęście synoptycy prognozują jego wzrost. Środa wcale lepiej się nie zapowiada, dopiero w czwartek temperatura wzrośnie do około 15-16 stopni, ma być też więcej przejaśnień.
0: Są newsy Meloradia Iława.
3: Joanna Boruc. W gminie Iława działa już nocna prohibicja. Zgodnie z decyzją radnych ograniczenie sprzedaży alkoholu obowiązuje od 22 do 6 rano. Ze szczegółami przepisów uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. Tymczasem miasto Iława sformalizowało współpracę z kolejnym miastem partnerskim, tym razem z Ukrainy, mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
4: Władzom Mikołajewa bardzo mocno zależy na tym, żeby poznawać sposób funkcjonowania naszego miasta od strony takiej zarządczej, czyli jak wyglądają nasze spółki, czym one się zajmują, jakie jest finansowanie, jaki mają zakres zadań do realizacji.
3: Z kolei Iława liczy na wymianę doświadczeń z zakresu obrony terytorialnej, turystyki i sportu. Zaplanowano również targi i spotkania biznesowe. Na koniec o nowym projekcie w Montykach w gminie Iława. Przy miejscowym stawie ma powstać zielona przestrzeń, teren służący integracji i wypoczynkowi mieszkańców. Samorząd pozyskał na ten cel dotacje w ramach wojewódzkiego programu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla.
5: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Rosja wznowiła ataki na Ukrainę i to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na Kijów oraz inne miasta. Posłowie PiSu złożyli projekt zakazujący handlu kryptowalutami w Polsce. Według ich pomysłu działalność w zakresie kryptoaktywów stanowiłaby nieuczciwą praktykę rynkową. Praca przy Atomie czeka na dzisiejszych nastolatków. Nawet 24 tysiące stanowisk może wygenerować powstająca na Pomorzu elektrownia. Atom zostanie z nami na dekady, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Bogumiła Ożarska-Karbowiak.
7: I teraz z punktu widzenia młodzieży, dzieci, które zaczynają swoją edukację z fizyką, no mamy nadzieję, że dotrzemy do nich z edukacją o energetyce jądrowej.
6: A do uruchomienia pierwszego z trzech reaktorów elektrowni w Choczewie mamy jeszcze całą dekadę.
5: 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i walczymy z wtorkiem, bo w całej Polsce jakoś zrobiło się tak trochę smutno i deszczowo, dlatego z uśmiechem. Hello Black, Samfeld i Hey Sun, gramy to już teraz, Adi z tej strony, siema!

i Benny Hollow w Melo Radio. 15 minut po 11, a tej wycieczki szkolnej nie da się zapomnieć. Słuchajcie, dzieciak, 6-letni chłopak o imieniu Henryk razem ze szkolną ekipą ruszyli do Norwegii, a tam niechcący udało się odnaleźć miecz wikingów. No i jak się okazało, ten artefakt ma około 1300 lat i trafił już do muzeum. A ja mam tylko nadzieję, że ten chłopak dostanie jakąś, nie wiem, niespodziankę, jakiś hajs za to, bo wiecie, machać mieczem i brać go później do muzeum, to każdy potrafi, ale za to zapłacić, no to już takiego wikinga ze świecą szukać.

Za dwa dni pojawi się w Las Vegas. Jan Summit i All The Time w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. Do środy jeszcze trochę, niedaleko. Na do weekendu też już naprawdę jest dobrze. Słuchajcie, jest okej, jest w porządku. Jest maj i zaraz będzie ciepło, obiecuję. Zwłaszcza, że modelki nagrały bardzo gorący numer. Lubicie jak lato? No to skoro nagrały taki numer, to wakacje też już muszą być niedaleko.

0: tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.

Takie to proste. Show Me Love, Robin Schulz w Melo Radio. No proste, no bo tak naprawdę niewiele trzeba, żeby pokazać miłości. Ja na przykład mogę wam powiedzieć, że kocham muzykę i dlatego w piątek po 21 startujemy w Melo Radio z bardzo fajnym programem. Sunrise On Air w Melo Radio. Tam będziemy gadać bardzo dużo o Sunrise Festival, no bo jest o czym opowiadać. Same ciekawostki z imprezy, no ale też przede wszystkim pogadamy o artystach, którzy tam się pojawią. Poznacie te sylwetki jeszcze lepiej. No i co najważniejsze, będą do zdobycia bilety. Także słuchajcie uważnie. Sunrise On Air w Melo Radio, 21 w piątek.

0: Dub Dogs, How Does It Feel? To jest Melo Radio, 10 minut do 12. Tak podkręcamy tempo we wtorek i walczymy z deszczem, a razem ze mną jest już Marcin Sikora. Siema.
1: No cześć, zajrzymy między innymi do konkursu Eurowizji.
0: O, no dobrze, poważne rzeczy, koniecznie bądźcie z Melo.
2: A już o 12 zagramy
0: Handy Dust, Carys i Zokuria. Andy Dust ostatnio jarał się tym, że supportował Enrique Iglesias. Ja powiem tak, jeszcze trochę i to Enrique Iglesias będzie supportował Andy'ego Dusta. Tak to wygląda. A Zokuria punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: Do końca dnia szaro, pochmurno i przede wszystkim deszczowo, tak będzie w całym regionie Warmii i Mazur. Na dodatek jest też chłodno. Termometry mają pokazać dziś maksymalnie około 10, może 11 stopni. Jutro bardzo podobnie, choć meteorolodzy zapowiadają też niewielkie przejaśnienia. Stopniowy wzrost temperatury prognozowany jest natomiast dopiero w czwartek. Im bliżej weekendu, tym lepiej.
0: To są newsy Meloradia Iława.
2: Joanna Boruc. Źle oznaczony szlak wodny był przyczyną uszkodzeń jachtów i motorówek, które odnotowano kilka dni temu na jeziorze Jeziorak. Po apelach żeglarzy Iławski WOPR wykrył na wysokości ośrodka wczasowego w Szałkowie niebezpieczną płciznę. Okazało się też, że pod wodą znajduje się sporej wielkości kamień. Po interwencji pracowników Wód Polskich niebezpieczna płcizna jest już poza trasą żeglugi. Kontynuujemy temat bezpieczeństwa. Służby ratunkowe zapowiadają intensywne kontrole łodzi na Jezioraku. W działaniach weźmie udział też kontroler z Urzędu Żeglugi Śródlądowej, zapowiada Maciej Nierzwicki z Iławskiego WOPR-u.
3: Przede wszystkim kontroluje statki, kontroluje ich wyposażenie, to czy statki w sposób bezpieczny się poruszają. To dotyczy zarówno tych jednostek prywatnych, ale także jednostek komercyjnych do przewozu pasażerów.
2: Działania na wodzie realizowane będą także nocą. Było o wodzie, będzie o powietrzu. Przed nami spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat programu Czyste Powietrze. Będzie można poznać szczegóły dotyczące uzyskania dofinansowania na termomodernizację. To w sobotę 30 maja na Wyspie Młyńskiej w Iławie.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: LOT walczy o duże odszkodowanie od Boeinga. W sądzie w Seattle trwa batalia o miliony dolarów, które mają zrekompensować polskim liniom lotniczym straty związane z uziemieniem części maszyn. Stało się to z powodu poważnych kłopotów z bezpieczeństwem w Boeingach 737 MAX. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce średnia wieku w tym zawodzie wynosi 55 lat. Na 1000 mieszkańców naszego kraju przypada 5,7 pielęgniarki. Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi dziś jako przedostatnia z numerem 14. Wokalistka wczoraj po próbie cieszyła się z pozytywnego odbioru występu.
6: Tak, bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować.
5: Start dzisiejszego półfinału o 21:00.
4: Jakby coś, Alicja Szemplińska bardzo lubi macze. Wiem to z Instagrama. 12 na zegarach. Siemanko, Nadi po tej stronie. Podkręcamy tempo i zaczynamy z grubej rury. No bo kłania się nasz rodak Andy Dust i jego Sokuria. To będzie dobry wtorek.

Kto zapomniał o drugim śniadaniu, to jest dobry moment, by coś przekąsić i jeszcze jakąś kawą się poratować. Jakieś americano? Może latte? Nie wiem, co tam lubicie. Jak chcecie, dajcie znać, może coś zrobię akurat. Alok Khalid, Dive Into Me w Melo. A teraz uwaga, wiemy, jakie hobby wybierają osoby z wysokim IQ. Podobno mają to być opcje, które angażują wszystkie funkcje poznawcze, to znaczy granie na instrumentach, czytanie, czy też między innymi łamigłówki, jakieś sudoku i tak dalej. I tu też kluczowe jest wybranie tego, co faktycznie nas jara, bo to ma być zdecydowanie zdrowsze dla naszego mózgu. No i tak biorę pod uwagę wszystkie te aspekty, które zdążyliśmy tutaj poruszyć, tak? No i wychodzi na to, że gaming to jest idealny! No, dobra, to pora na CS-a.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Melo Radio. 27 minut po 12, tak podkręcamy tempo. A to na pewno usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. No właśnie. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze spotkamy się z gościem, który no bardzo interesuje się piłką nożną. Ostatnio to jest naprawdę zaangażowany mocarnie, co zresztą możecie zobaczyć na jego Instagramie. DJ Remo, Sofia Loren, to oczywiście też razem z Tymkiem. Posłuchamy tego już niedługo.
1: Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 80.

0: DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jeżeli uważacie, że coś wam dzisiaj w pracy nie wyszło, to się nie przejmujcie. Jesteśmy w tym razem. Ja właśnie zepsułem laptopa znowu. Nieważne. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, tak a propos, to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, bo Patryk ma pomysł na to, jak wydać siano.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No koniecznie, no bo zaraz będą jakieś wyjazdy i tak dalej, a nikt chyba nie chce jeździć ekspresówką w gorąc. No zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła i trzymajcie kciuki, żebym naprawił laptopa.

0: widziałem pod klipem do tego numeru, że sporo osób z Torunia się zameldowało. Afrojack, Sia i David Guetta, Wake Tonight! 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciary.
1: Cześć.
0: Szyba, co tam
1: i newsy
0: słychać?
1: Będą. A w newsach, jak to o tej porze, będą ceny maksymalne paliw, bo są nowe, ale poszukamy też ultra bogatych Europejczyków. Gdzie są?
0: No właśnie, i dlaczego nie w Polsce?
2: A już o 13 zagramy
0: Sony Podera, D.O.D. Pop Backscamp. Think About Czas zagramy punktualnie o 13, a jeśli chodzi o te kwestie bogacenia się, to oczywiście jak zawsze ja wam tego z całego serca życzę. Ale jak coś, to pożyczcie. I nie

0: Radio Iława. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkód

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie.
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltaryn!
4: Kto?
5: Woltaryn! Woltaryn!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaryn Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Cappuccino. Kafe latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
14: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
15: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: ZUS, podatki, czynsz, konto.
22: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
21: Ty nie?
22: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
21: Płacą ci? Dużo?
22: 4000 się uzbierało.
21: No żartujesz.
23: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie.

0: Minuta do 13 to są newsy Meloradia. Ula Harciarek.
1: Jutro kierowcy mniej zapłacą za benzynę 95, 6,28 i za diesla 6,84, a za litr 98 będzie kosztował maksymalnie 6,87. A teraz gigantyczny dług Gapowiczów, ponad 360 milionów złotych mają do zapłaty Polacy podróżujący bez biletu. Najszybciej rosną długi osób przed 18, mówi Jakub Kostecki z Kaczmarski Inkasso.
2: W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
1: Najwięcej nieletnich Gapowiczów mieszka w Wielkopolsce, a w Europie przybywa osób ultrabogatych, to znaczy takich, których majątek wynosi co najmniej 120 milionów złotych. W czołówce są Niemcy, Francja i Szwajcaria. Polska na 12 miejscu.
0: I tak, nieźle, fajnie nam idzie, super.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Ja znam kogoś z tej redakcji Meloradia, naszej ukochanej, kto jeździ na gapę, ale nie będę mówił na głos, kto to jest.
4: To nie ja.
0: Nie, to nie ty. To jest ktoś inny. Ale ta osoba, jeżeli to słyszy, to wie. Siemanko, Adi po tej stronie.

0: Notary, Talk to You w Meloradiu, 15 minut po 13, tak podkręcamy tempo. No i przynosimy garść bardzo mocarnych newsów. No bo jestem bardziej niż pewny, Mikołaj, dzień dobry w ogóle, siemano.
1: Siemano, siemano.
0: Że no tak 97,9% słuchaczy Meloradia chciałoby się wybrać na koncert Florajdy.
1: Ja powiem, że chyba nawet 100%.
0: Nawet 100.
1: Nawet 100.
0: No to słuchajcie, jeżeli chcielibyście faktycznie 23 maja doskonale bawić się z Florajdą, który jest, no co by nie mówić, jednym z królewiczów dobrego melo, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zgłosicie się i kiedy usłyszycie później w słuchawce telefonu taki dźwięk, to zrobicie tak. Sometimes I get a good feeling. Yeah. To jest wszystko jakby. To jest tyle.
1: Tyle wystarczy, to prawda.
0: Także to dzieła.
1: Jest zabawa.
0: Fajnie jest.

0: Gdyby Meduza był Polakiem, pewnie nazwałby się Węgorz albo Szczupak, bo to król polskich wód. Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 28 minut po godzinie 13, tak podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zadamy sobie bardzo ważne pytanie, które nurtuje nas już od chyba no prawie 20 lat, czyli znacie Every Night? Będzie mandaryna.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Iława na 92 FM. Autopromocja. Sunrise.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na

Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

Mandaryna w Melo Radio. Every Night. No wy na pewno znacie Every Night. Mamy 17 minut do 14, a jak chcecie zobaczyć, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła, to możecie to obszaić na Instagramie Meloradia. Serdecznie zapraszam w wolnej chwili. A przy okazji, słuchajcie, w piątek po godzinie 18. Przypominam, że jest 30 Meloradia. Można głosować i wybierać numery, które wam się bardzo podobają. No i proszę bardzo, na przykład numer, który ostatnio, no totalny, zrobił potężny sztos. Ellie Goulding, Illenium i Don't Want Your Love. Gramy to już teraz, żebyście mieli lepszy wtorek. Two ships in the night.

0: David Guetta. Iga, Mikołaj, siemano!
1: Hej.
0: Cieszę się, że mogliśmy razem sobie ponucić. Jak się czujecie w tę abstrakcyjną pogodę, która nie powinna mieć dzisiaj
1: miejsca? Mi się to podoba.
0: Słucham?
2: Tak średnio właśnie, bym cię powiedział.
0: Bardziej mnie zastanawia, dlaczego Iga powiedziała, że jest git.
3: Właśnie nie wiem, bo oszukuje słuchaczy i zawsze mówi, że jest fajnie.
0: Ale
3: nie jest fajnie, to też
1: nie,
3: mówi, że jest
1: ja
3: fajnie.
1: Po prostu czerpię z życia.
3: Dobra.
4: A już o 14 zagramy
3: I Run, Haven i Caitlin Aragon.
1: Ale odwieziesz mnie, prawda?
3: Jak będziesz grzeczna, to cię odwiozę.
0: Mam ciekawostkę. Jak kiedyś zapowiadałem tę piosenkę na antenie, potem napisał do mnie kolega na Instagramie i zapytał się, czy pójdziemy na Kepsa, bo Iran.
3: A, dobra, rozumiem. Okay.

0: Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz
2: yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
10: Ej, ale co się działo?
11: Cały czas tłukło.
12: Ale gdzie tłukło?
11: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
10: Ale jak to brzmiało? No i?
11: Ani spać, ani się położyć.
13: No jak co? Wstawać.
14: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
15: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
16: Waldek.
15: Marcin.
14: I Daria.
16: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Niespokojnie w pogodzie i MGW ostrzega przed burzami w części województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Z kolei na południu kraju nocą możliwe przymrozki. Sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić robienie zwrotów, ale sklepy nie są przygotowane. Alcendo i Michał Wójcik.
3: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Na czasu niewiele, bo zmiany mają wejść w życie 19 czerwca. No i szykuje się na koniec impreza urodzinowa, bo jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów na Mazurach, Krutek, doczekał się 5 piskląt. Tak licznej gromadki jeszcze nie miał.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mikołaj,
2: co?
1: Zdarzyło ci się rozmawiać z Jezusem?
2: To moja prywatna sprawa, dobrze?
1: A wiesz, że można czatować z Jezusem?
2: Ale co, tak za życia jeszcze, czy po prostu grozisz mi śmiercią w tym momencie, tak publicznie przy wszystkich?
1: Za życia można z nim rozmawiać, rozumiesz to?
2: No to takie są budynki w Polsce, jest ich wiele, taki krzyżyk na dachu.
1: Nie.
2: Okej.
1: Porozmawiamy o nowych nowinkach technologicznych. Iga Mikołaj, hej!

0: Michel Schulte, Rehab, Waterfall na Loradiu. Słuchajcie, internet mnie zadziwia. Pewna firma z Kalifornii postanowiła stworzyć
1: awatara
0: Jezusa, z którym można prowadzić wideorozmowy. Minuta tej przyjemności kosztuje mniej więcej 1,99.
1: Ile?
0: Ale dolarów.
1: Ile?
0: Minuta. Jezu, no prawie 2 dolary.
1: To się w ogóle nie opłaca. To w kościele masz co łaska chociaż.

0: ale my podkręcamy tempo. Axel F. Mikołaj, a pójdziemy sobie na jakieś juwenalia?
1: Tylko nie do Częstochowy, bo tam drama, jeśli chodzi o juwenalia. Studenci się oburzyli, ponieważ na częstochowskich juwenaliach ogłoszono line-up.
0: Super.
1: I uwaga, czytam artystów z tego line-upu.
0: Tak?
1: Będzie Malik Montana, będzie Kukon, będą modelki, będzie Fagata i będzie Budka Suflera.
0: Budka Suflera, panowie
1: ciekawe
0: chyba
1: połączenie,
0: chcą popatrzeć sobie po prostu.
1: Ale to właśnie Fagata zrobiła tutaj największe kontrowersje, ponieważ no, zaproszenie jej bardzo nie spodobało się studentom, które mówią, że to jest niepoważne i obrażają studentów i ich inteligencję. Natomiast organizatorzy powiedzieli, że mają zapewnienie od artystki, że jej występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
0: A to świetnie się składa. No, ona w sumie porusza tematy seksualne, prawda?
1: Tak, chociaż nie wiem, czy to taka wartość edukacyjna. Mi się wydaje, że jeżeli ma faktycznie takie zapisy, to ona wejdzie na scenę, przywita się i wyjdzie.
0: Ale to wejście też może być... O, zobaczymy.

0: Кайго, Калит, Save My Love в Мелорадио. Сидней Суини, кое-жеш, та акторка с огромным талантом актерским.
1: Так, так, так. Znam jej talent bardzo dobrze. Studiowałem go bardzo długo.
0: Ja się bardzo cieszę, że ty jesteś taki, wiesz, pro...
1: No dobra, ale co z nią?
0: Tłumaczę się, dlaczego sprzedawała swoją wodę po kąpieli. Znamy powody. O tym za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899

Poddać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Kisses. Takie buziaki od nas dla was z powodu tej pogody. Mwah, bless. Melo Radio. Sydney Sweeney, aktorka znana m.in. z Euforii, zadziwiana z codziennie. Jakiś czas temu sprzedawała mydło zrobione z wody po jej kąpieli.
1: No kiedyś już było przecież coś takiego. Gamer Girl Bathwater można było kupić sobie w internecie.
0: Tak, i ludzie jej zarzucają, że to jest fatalne. No jest aktorką i sprzedaje takie mydło, a ona powiedziała, że ona tylko odpowiada na życzenia swoich fanów.
1: Ja to bym był ostrożny na jej miejscu, bo jak była właśnie ta poprzednia sprawa z tą wodą po kąpieli, to ktoś ją zbadał laboratoryjnie i tam wyszły dziwne rzeczy.
0: Bardzo?
1: No takie rzeczy, które trzeba leczyć.
0: Boy, you turn me. Felix Jan Kaskada.

0: Uwielbiam, mogłabym non-stop tego słuchać. Magnetic Bausa w Meloradiu. Mikołaj.
1: No.
0: Jakbym zamieniła się w komputer, to co?
1: To bym grał na tobie w jakieś gierki.
2: Ja nie.
1: Może być.
2: Ciekawie to zabrzmiało, słuchajcie. Ale w newsach nie o tym będzie. Będzie o sztucznej inteligencji i o tym, że no, przedsiębiorcy raczej sobie z nią nie radzą.
3: A już o 15 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless. A poszłoby na tobie GTA 6?
0: Na 100%.
1: Okej.
0: Ja jestem, wiesz.
1: To zamieniaj się szybko, bo na moim nie pójdzie.
0: Dobra sztuka.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: O reklamie. Meloradio Iława.
4: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
5: Ula Harciarek on the mic.
6: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Kierowca wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Premier zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza Polską.
7: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
6: Donald Tusk wezwał ministrów i parlamentarzystów do jak najszybszej pracy nad rozporządzeniem. Co druga polska firma jest rozczarowana efektami wdrażania sztucznej inteligencji, wynika z badania firmy EY. Dla wielu przedsiębiorców wciąż pozostaje jedynie drogim gadżetem.
5: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie dużo niespodzianek.
4: Wiesz co, czasami mam dobre przeczucia.
5: Tak?
4: Tak.
5: A zdradzisz dlaczego?
4: No nie mogę powiedzieć.
5: Okej. Iga Mikołaj, New Religion, Bibi Rexa, Faithless.

0: Don't Stop. Ale chillersko się zrobiło. A za chwilę zrobi się takie podkręcone tempo, że ja nie wierzę po prostu.
1: No właśnie, Iga, wiesz co mi podnosi najbardziej poziom dopaminy?
0: Nie wiem. Ja?
1: Myśl o Sunrise Festiwalu.
0: No to się świetnie składa, bo za chwilę My Lovin' i Sony Fodera. Wiesz, że Sony Fodera wystąpi w Kołobrzegu?
1: Co ty gadasz? Gdzie? Na której scenie?
0: 31 lipca na białej scenie.
1: To moja ulubiona jak na razie, na ten moment. Ale wiecie, cały czas to się może pozmieniać. Ogłaszani są kolejni artyści. No będzie grubo, po prostu będzie grubo!
0: A wiesz, że w piątek będzie specjalna audycja?
1: Wiem, no! Sunrise on Air! Słuchajcie, w piątek po 21. Muza z festiwalu i bilety.

0: Wersa. No i Trip z Meloradio. Florida. Nie wiem, czy wiesz, ale jedziemy na Florajcu.
1: Nie, no wiem, oczywiście, bo Florajda, przecież gadałem z nim, jak był w Łodzi, no i właśnie powiedział, że przyjedzie jeszcze raz i że będzie zabawa, że będzie w Warszawie tym razem, no bo gra na letniej scenie Progresji.
0: Kiedy?
1: Już niedługo.
0: Dokładnie, więc my teraz zadzwonimy do Oli, która wbiła na meloradio.pl i bardzo sobie marzy takie bilety.
1: No to w takim razie dzwonimy, 5 sygnałów oczywiście na odebranie od nas telefonu, a potem zadanie specjalne.
0: Oby odebrała.
1: Ale to trzeba wykręcić.
0: Wykręciłam.
1: O.
0: To jest ciekawe. No dobrze, to spróbuję jeszcze raz, a ty w tym czasie opowiedz, jaki jest Florajda, z którą z nim gadałeś.
1: Florajda, słuchajcie, to jest naprawdę spoko ziomek. Widać, że cały czas zajarany tym, co robi, pomimo tylu lat na scenie, no bo ja też go słuchałem jeszcze za dzieciaka, a co dopiero niektórzy z was, drodzy słuchacze. I dzwonimy? Coś tam dzwonimy, nie? Ha.
0: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy spróbowali po prostu zrobić to za moment.
1: Dobrze. Nie, no na Florajdę. No kogoś wyślemy, nie? Tak czy inaczej, nie może tak być, że nie.
0: Dobra, za chwilę próbujemy jeszcze raz, bo mamy jakieś delikatne problemy techniczne. Ale ty nie jedziesz.
1: Nie?
0: Nie.
1: To czemu ja się tak cieszę?

0: to jest Florida, Good Feeling, uwielbiam tę piosenkę, uwielbiam to, że my was wysyłamy na koncert Florida 23 maja w Warszawie.
1: Na szczęście nasz telefon też już czuje się dobrze, naprawiliśmy, sprawdziliśmy, co nie działało i teraz wszystko powinno być tip-top. Florida.
0: To próbujemy, dzwonimy jeszcze raz do Aleksandry, mamy nadzieję, że
1: ale
0: ona od nas
1: odbierze. Ale ostatni raz! O. I czekamy 5 sygnałów, tradycyjnie.
2: Halo? Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah.
0: Brawo, Ola, wygrywasz bilety na Florida w Warszawie.
2: Jezu, ale super. Dziękuję bardzo.
0: A czemu tak się jarasz tym artystą?
2: Ponieważ zawsze był, od dziecka był jakoś był takim moim głównym artystą, którego słuchałam. I jak pojechałam na Florydę, to jeszcze wzmocniło to moją taką zajawkę.
0: Super! Mamy to?
1: Mamy to!

0: Ej, Ben, halo, tak się podkręcał nas tempo w Meloradiu.
1: A gablota z mistrzostwami Roberta Lewandowskiego wypełniona. Robert jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i mamy teraz na to liczbowe dowody.

0: Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99.

0: on the move, podkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz piłka. Teraz niektórzy piłka. Mają dwie piłki, inni właśnie trzy, jak są piłkarzami, no bo dobra, nieważne.
1: No i tak to właśnie jest dzigą rozmawiać o sporcie. Ale teraz pochylimy się właśnie nad piłką, ponieważ Robert Lewandowski, tak? No i zresztą Wojtek Szczęsny, tak? Też zdobyli Mistrzostwo Hiszpanii. To już jest 14. krajowe mistrzostwo Roberta Lewandowskiego w całej jego karierze.
0: A ja mam pytanie.
1: Tak?
0: Bo oni też grają dla Polski, tak czy nie?
1: No w reprezentacji. Znaczy Robert gra, ale być może za chwilę przestanie, a Wojtek już nie gra.
0: Nie rozumiem.
1: No bo Wojciech Szczęsny generalnie poszedł już na emeryturę. On jest emerytem i na tej emeryturze już zdobył dwa mistrzostwa.
0: Fajna emerytura.
1: Fajna, nie? A przy okazji Robert może się pochwalić bardzo fajną statystyką, tak? Ponieważ zdobył 13 mistrzostw w ligach top 5, więc jeszcze jedno mistrzostwo. Hiszpanii, Włoch, Anglii, Niemiec, nieważne. Jeszcze jedno mistrzostwo i będzie najlepszy na świecie.
0: On już jest najlepszy na świecie. Jak tak patrzę na niego, to myślę, Robert, no ty naprawdę jesteś najlepszy.
1: A najlepszy to był ten stream po zdobyciu właśnie tego mistrzostwa Hiszpanii, jak z Wojtkiem jechali sobie na autobusie.
0: Ja wam przeczytam. Lewandowski, ty jesteś elokwentny, powiedz coś od siebie. Szczęsny, stoi na stacji lokomotywa. Lewandowski, dyszy, dmucha, uf, jak gorąco. Może mu chodziło o to, że Szczęsny, wiecie, tam popala sobie.
1: To sobie popalał też na autobusie. No ale co, no na emeryturze jest i to mu się należy.
0: Ciekawe masz podejście do zdrowia, do sportu. Zakaria and it does.

0: My gramy tak dobrze, że ja nie wiem, co lubię najbardziej. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy.
2: Rumors Tomasa Graja, to też ci się podoba?
0: Bardzo.
2: No to dobrze, bo zagramy ten numer punktualnie o 16.
0: Czemu?
2: Bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak? To Allegro.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam. Miałem super ceny.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na

0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kid Out kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Orek.

0: i ławie.
1: Joanna Borut, zapraszam. Na początek wiadomo, na Noc Muzeów. A dużo się będzie działo nie tylko w Iławie, ale także i w regionie. Zacznijmy od Galerii Jeziorak. W sobotę o 18:00 zaplanowano wernisaż malarstwa Agaty Topolewskiej, pejzaż Pojezierza Iławskiego. Z kolei Iławskie Centrum Kultury zaprasza na Noc Muzeów w piątek od 18:00. W programie kino sensoryczne, będą też warsztaty plakatowe oraz strefa mieszkańców w holu kina. Ciekawie zapowiada się też Suska Noc Muzeów. Wydarzenie rozpocznie się o 18:00 w Muzeum Regionalnym w Suszu. O 19:00 będzie można poznać historię kina Syrena. O 20:00 wideo wspomnienia z Susza lat 90. A między 20:30 a 23:00 zwiedzanie niedostępnych zwykle zakątków, m.in. nawiedzonej wieży ciśnień w Blasku Lampionów.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. W śledztwie zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego i 13 terabajtów danych z serwerów. Śledczy przesłuchali już kilkuset pokrzywdzonych i przejęli niemal 2000 zgłoszeń. Nieznany sprawca zniszczył gniazdo bielika w lasach niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta. Sprawa trafiła na policję. A ósmoklasiści mierzyli się dziś z egzaminem z matematyki. Składał się z zadań otwartych i zamkniętych, mówią uczniowie z Lublina.
5: Procenty, geometria dużo.
6: Geometria ogólnie dużo, 45-50%.
7: No z 80%.
4: Egzamin, mimo że obowiązkowy, nie wpływa na ukończenie szkoły.
2: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu. Jak co wtorek w tej godzinie bawimy się w... Czy... Coś?
3: A, myślałem, że mówisz, że wy i my, że wspólnie
2: razem
3: się bawimy.
2: No tak, w sumie. Czy no coś tak ci dzwoni?

0: Jeden, dwa, trzy.
1: Co
0: nikt
1: tak liczysz?
0: Z nas nie jest bogaty.
1: Aha, no. Nawet jakbyśmy się złożyli wszyscy do kupy, to dalej nie jesteśmy bogaci.
0: A wiecie, że przybywa bogatych ludzi?
1: O, świetnie.
0: Super. I o tym porozmawiamy już za moment.

0: Hals, podkręcamy tempo w Meloradiu. Podobno pieniądze szczęścia nie dają.
1: Tak pewnie mówią ludzie, którzy nie mają pieniędzy.
0: Ale ci, co mają, twierdzą, że to jest w ogóle najlepsza rzecz na całym świecie i świetnie, bo w ciągu ostatnich lat, 5, w Europie jest coraz więcej bogatych osób.
1: Fantastycznie. To teraz jakbyśmy jeszcze tak wprowadzili więcej podatków dla tych najbogatszych, to może klasa średnia by coś tam zaczęła jakoś istnieć.
0: Daj spokój, o co ci w ogóle chodzi? Na szczęście Meloradio rozdaje pieniądze. 200, nawet 500 złotych, możecie
1: więc
0: być bogaci.
1: Więc nie wpadniecie w ten najwyższy próg podatkowy, ale zawsze coś tam do kieszeni trafi.
0: Jej. We'll be right back.

0: Tiesto, On My Way w Melo Radio. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek o godzinie 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni. Dzisiaj do wygrania może torba i pomadka.
1: Może być.
0: Puszczamy wam starczy dźwięki, wy zgadujecie co to takiego.
1: A dzisiejszy dźwięk, no mi towarzyszył przez długie lata.
0: Chyba nawet wiem dlaczego.
1: Często do niego wracałem.
0: Aha. No to myślę, że gramy, jeżeli wiecie co to takiego, to wbijacie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Anuszka ci chodzi, widzę.
1: No ja już się cieszę na samą myśl o wspomnieniach i kultowych tekstach.
0: Mi się wydaje, że przez kogoś innego oglądałeś ten serial.
1: Porozmawiamy o tym, jak już będziemy wiedzieć na 100%, co to jest. Czy
0: coś ci dzwoni? Dajcie znać. WhatsApp, Meloradia, głosówki i tekstówki do wygrania, torba i pomadka. Czekamy na wasze wiadomości.

0: My lubimy tak podkręcać tempo. Specjalnie dla was Dive Into Me, Alok, Khalid. A teraz trwa zabawa, czy coś ci dzwoni. My wam gramy starcze dźwięki i wy zgadujecie, co to takiego.
1: I dzisiaj wszyscy zgadli.
0: Niesamowite, przypomnijmy dźwięk.
1: Ale mnie to nie dziwi, no to jest jednak klasyka gatunku komediowego w Polsce.
0: Bardzo dobry serial, jednak najszybsza okazała się Patrycja Asia.
2: 13 posterunek, tego się nie zapomina!
1: Dokładnie, wielu z was też nociło piosenkę Radiotelegrafisty. Pozdrawiamy was serdecznie.
3: Czy coś ci dzwoni? Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
4: Wieczorami.
3: Idę w Melo.
4: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
14: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
15: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
14: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: O reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj.

0: Natalia Nykiel w Meloradiu. Generacja Z to nie jest pokolenie, które jest leniwe. My znamy swoją cenę.
1: Dobrze.
0: To nie są moje słowa.
1: Podobno właśnie Zetki tak szukają tej pracy i chcą pracować, ale z drugiej strony nie chcą pracować, bo by chcieli więcej pieniędzy. No i tak zamiast pójść pracować za średnie pieniądze, to nie pracują za żadne pieniądze.
0: Ja to rozumiem, no bo zobacz, twoje stare pokolenie na przykład miało jakieś mieszkania, a my biedne Gen Z.
1: Co ty do mnie mówisz w tym momencie?
0: A ty nie jesteś aż tak stary? Przepraszam.
1: No tak. Wy to najbardziej poszkodowani.

0: To był ja, to jest nowość w Meloradiu. Be Mine i James Hype.
1: Na Red Stage'u będzie. A już o 17:00 zagramy. Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: Na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: No będzie normalnie na Red Stage'u, James Hype.
0: Nie mogę się doczekać, to jest mój ulubiony kolor. Sunrise, yeah! Jej! A to punktualnie zagramy wam o 17:00.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90 i 2FM. Co jest grane w Iławie?
15: Joanna Boruc, zapraszam. Pierwsza propozycja jest na niedzielę w Iławskim Kinoteatrze Pasja. Wieczór ze stand-upem. Wystąpi Kowalski, Rejent, Zalewski. Początek ich występu o 19.30. Teraz przypomnienie o trwającym tygodniu bibliotek w Lubawie. Jutro odbędzie się z tej okazji kiermasz książek, a w piątek wystawa. Teraz susz i zapowiedź kolejnej edycji biegu Fire Run, organizowanego w ramach festynu Bezpieczne Wakacje. Zapisy już trwają. Sam bieg odbędzie się 30 maja. Tego samego dnia, ale w Iławie zaplanowano 19 rajd pomarańczowy imienia Króla Holandii. To propozycja dla miłośników dwóch kółek. Szczegóły sprawdzicie na Facebooku Centrum Sportu. Kończymy zaproszeniem na festyn rodzinny organizowany przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych. To w Iławie przy Sucharskiego 3, początek w sobotę o 10.
16: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
17: Ula Harciarek on the mic.
18: Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Była znana m.in. z filmów Pieniądze to nie wszystko, czy Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei. Miała 79 lat. Jutro kolejny dzień obniżek na stacjach paliw. Cena diesla spadnie o 9 groszy. Ma kosztować maksymalnie 6,84. O 2 grosze tańsza będzie benzyna 95, maksymalnie 6,28 za litr. A na koniec przywitajmy zimną Zośkę, czyli sporo chłodzenia, deszcz i przymrozki. Załamanie pogody potrwa do piątku, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
19: W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
18: A od weekendu powoli wkraczamy w letnią pogodę.
15: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, porozmawiamy o randkach, o błędach na randkach.
16: O, dobrze.
15: Coś się zestresowałeś.
16: Myślałem, że nie wiem, coś mi sugerujesz, czy co?
15: Nie, no co ty. Iga Mikołaj, hej.

0: bardzo dobrze się wraca do domu z pracy. DJ is your second name, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. A teraz czas na moją autoprezentację, Mikołaj, skup się.
1: Dobrze.
0: Mhm, jesteś gotowy? Ja nie widzę tego.
1: Słucham ciebie bardzo uważnie.
0: Dobrze. Nazywam się Iga Dudziuk, mam 26 lat, interesuję się muzyką, mam dwa koty i lubię czarny.
1: Kolor w sensie, dobra.
0: Kolor.
1: Wiesz co, Iga, chyba nic z tego nie będzie.
0: Dlaczego?
1: Bo na naszej pierwszej randce za dużo mówisz o sobie, a rzadko dopytujesz.
0: Aha, jaki jest twój ulubiony kolor?
1: 8. Czekaj, co?
0: Co? No generalnie byśmy nikogo nie poderwali, natomiast mamy mistrza z Love is Blind, który tak dobrze podrywa, że postanowiliśmy o tym wam opowiedzieć.
1: On to robi bez słów.
0: Au, beautiful.

0: Mary Joe w Melo Radio. Najlepszy tekst na podryw to?
1: Cześć, nazywam się Mikołaj, a ty?
0: W ogóle mam na imię, więc generalnie to masakra.
2: Dobra, dobra.
0: Ale jeżeli wy macie jakieś teksty na podryw, to śmiało, WhatsApp Melo Radio. Natomiast my musimy wam przedstawić mistrzów podrywu.
1: No właśnie, bo podobno jest jakiś nowy program. Ja tak. W ogóle bardzo lubię, Iga, w pracy z tobą to, że odkrywam cały czas jakieś nowe durnoty i doceniam jeszcze bardziej ten spokój, który mam u siebie w domu.
0: Ależ to nie są durnoty. Posłuchaj Damiana, który chyba wyrwał na to dziewczynę.
3: Czuję się zaszczycony, że będę tym specjalnym człowiekiem w jej życiu. Fajnie będzie ją wziąć za rękę w końcu i pójść na kepsa, opowiedzieć talerz.
0: Gentleman.
1: Jakby, no, ale ja też bym poszedł na kepsa.
0: Tak, a co powiesz na wypowiedź Jacka?
4: Au.
5: Nice.
4: Au. Au.
5: Au.
4: Au.
6: O mój, nic pojęta się obudził.
1: On coś mówi jeszcze oprócz tego, czy tylko au?
0: Generalnie au to jest nowe słowo, które określa wszystko. Miłość, nienawiść, złość.
1: Ale to też już kiedyś było. Widzicie, cały czas przywracacie stare trendy, nawet nie wiecie, że to robicie.
0: Jeżeli wy macie natomiast jakieś pomysły na teksty na podryw, to my przyjmiemy z przyjemnością głosówki i tekstówki przez WhatsApp Melo Radio.

0: To się nazywa Lato w pigułce, Talk to You. Jak ja uwielbiam ten kawałek, tak się podkręca tempo, a my sprawdzamy wasze najlepsze teksty na podryw. Jeżeli chcecie się nimi podzielić, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Przyszły głosówki.
1: No i co tam mamy?
0: Mamy na przykład Kacpra, sprawdźmy.
2: Narzeczoną wyrwałem na taki tekst: masz bardzo ładną mamę, wygląda jak moja przyszła teściowa.
1: No, fajne, ale może być takie obosieczne, nie?
0: To prawda, zobaczmy jak Patty.
3: Podbijam do faceta i mówię: hej, wyglądasz na takiego, który chciałby mnie zaprosić na kawę.
0: Fajne, pewność siebie.
1: Nie wiem, czy by zadziałało.
0: Czemu?
1: No co czemu, bo to ja jestem facetem, więc to ja decyduję, czy działa, czy nie.
0: A co ty taki trudny jesteś?

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Słuchajcie, a my sprawdzamy najlepsze teksty na podryw.
1: Uff, no chyba będę musiał szklankę wody zaraz sobie tutaj oporządzić, ponieważ no są suche te teksty. Na przykład, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz?
0: No dawaj, przejdź jeszcze raz.
1: O, a może takie, witaj, twoja uroda jest jak śmieć na orbicie, wywalona w kosmos.
0: Sugerujesz mi, że wyglądam jak śmieć?
1: To nie ja! To, wiesz co, jak czytam te teksty, to ja się nie dziwię, że my mamy taki przyrost naturalny, niski.
0: Boy, you turn me, Felix Jan.

0: w Meloradiu.
1: Czego się tak śmiejecie?
0: Bo dzisiaj sprawdzamy teksty na podryw. Dobrze, że jesteś.
1: Okej.
2: Bo mamy taki dla ciebie jeden. Skonstruowaliśmy specjalnie autorski.
0: Mikołaj, czyń honory.
2: Dobrze, Oluś. Powiedz, czy jesteś gorącym Hiszpanem? Bo pociągasz mnie jak Ankę Lewandowską.
1: Aha. Ej, ale to takie z wysokiej półki, muszę przyznać. Ale ja też mam coś dla was.
0: Słuchamy.
1: Uwaga, Iga, ja mam takie personalizowane.
0: Świetne.
1: Iga, kręcisz mnie jak twoja fryzura.
0: Wow.
1: Mikołaj, a to będzie dla fanów Legii Warszawa. Ojej. Podobasz mi się, jak Milecie Rajewiciowi strzelanie goli.
2: Dzięki. Ale kolega.
3: Już o 18 zagramy.
1: Can't deny it, Jazzy.
2: On teraz ma kontuzję, dobrze?
0: No ja nie rozumiem, o czym mówicie.
1: No i tyle wystarczy.
0: No to
1: bo to jest męska miłość mnie i Mikołaja. A...

0: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert. Po reklamie.
1: Dochodzi 18. Czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Polski MSZ skierował do ambasady w USA w Warszawie notę, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren USA. Możliwość zamieszkania ze zwierzęciem coraz ważniejsza dla najemców, wynika z raportu Oto Dom. Na liście priorytetów ten warunek wyprzedził nawet wyposażenie mieszkania w zmywarkę. A na koniec trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Wieczorem powalczy o finał Eurowizji. Wystąpi jako przedostatnia. Występ Alicji w szkolnym zespole wspomina wicedyrektor liceum w Siechanowie Robert Widacki. Opiekował się krachbandem, w którym Alicja była jedyną kobietą.
3: Odnalazła się bardzo dobrze. Bardzo szybko nawiązała się między nimi nić porozumienia, współpracy i naprawdę wszystko to przebiegało bardzo sprawnie.
2: Koncert półfinałowy o 21:00.
1: Trzymamy mocno kciuki.
2: Oczywiście.

0: idę w Melo.
1: No to co, słuchajcie, lecimy z tą końcówką wtorku, a skończymy ten dzień najlepiej jak się da, bo jesteście z Meloradiem, a my wam mocno podkręcimy tempo. Ale Farben i Body Talk, to mam dla was na pewno w tej godzinie, będzie Armin von Buuren i jego In and Out of Love, a zaczynamy od numeru Can't Deny It, to Jay-Z, a ja jestem Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

Body Talk, to Ale Farben i René Miller w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: Melo, tak podkręcamy tempo. 18:18 na zegarach. Szybka kasa. No i to jest ten moment, kiedy właśnie wybrałem numer. No i dzwonimy do Patrycji, która mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy 5 sygnałów. Pierwszy już się pojawił, no a Pati potrzebuje hajsu. No i to na takie miłosne rzeczy bardziej bym powiedział, więc niech to serce mocniej zabije, tak jak bije teraz sygnał telefonu. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Hej, hej.
0: No cześć, Pati. Słuchaj, 200 zł od Meloradia, gdybyś miała dostać, to powiedz, na co byś je wydała?
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: A ty w ogóle go znasz? To będzie pierwsze wasze spotkanie, czy jak?
1: Osobiście go nie znam właśnie.
0: Czyli ja mam ci tak zasponsorować taką pierwszą randkę.
1: Można tak powiedzieć.
0: No to ja nie mam w ogóle serca, żeby zrobić inaczej. Pati, ten dźwięk oznacza, że 200 wylecą do ciebie, a ty leć do bankomatu je wypłacić.
1: Dzięki wielkie.
0: No i tak jak pewnie niejednokrotnie się zderzycie na gokartach, to mam nadzieję, że wasze serduszka też się tak zderzą. Szybka kasa od Melo Radio.

Bad Angel, to Anima i Liza w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, 27 minut po 18. A wy pamiętajcie, że na wasze wszystkie nowe ulubione hity możecie głosować na meloradio.pl. Już w piątek po 18. 30 Meloradia, wasza lista hitów. Na naszej stronie głosujecie. No i kto wie, być może Anima i Liza powędrują bardzo wysoko w tym tygodniu. W tej godzinie będzie też jeszcze na pewno nowość absolutna na antenie Meloradia. Będzie fajnie, zostańcie z nami.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Smolasty i Tripsy to duże oczy w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iben, tego gościa możecie bardzo dobrze kojarzyć z anteny Meloradia z dwóch wielkich hitów. Było Hearts, no i teraz aktualnie Hollow, a tym razem zobaczymy, czy skompletuje hat-tricka i czy zrobiły trzeci numer, który wam się aż tak mocno spodoba. Runaway się on nazywa, no i jak on brzmi, posłuchajcie sami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Pitbull i T-Pain w Melo, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ten numer punktualnie o pełnej, no a po 19 będę miał też dla was wlotki na Sunrise Festival. Dużo się zadzieje w Melo Radio.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
5: 19 punktualnie na zgarach. Kiedyś o tej porze to się dobranocka oglądała, ale my nie śpimy, my gramy i to bardzo mocno. Gipsy, Win, to na pewno wam zagramy w tej godzinie. Będzie Rudimental i LR z hitem Waiting All Night, a zaczynamy od Ilajego Oaksa i jego Breaking Dishes. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Specjalnie dla tych, którzy lubią szybką jazdę. On też ją kocha. Gips i win w Melo. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 19 na zgarach, a za chwilę będę miał coś dla fanów festiwali. Ktoś z was dostanie wlotkę na Sunrise Festival. A to Sean Baker.

Ale ja kocham końcówkę tego numeru. Ariana Grande i Z to Break Free w Mela. Tak właśnie podkręcamy tempo. Na takim bicie kończymy wtorek. A dużo dobrych bitów będzie też właśnie tam.

0: dobrych artystów, 6 scen, no i wy. I to może nie być tylko opowieść, którą mówię 12 maja, to może stać się rzeczywistością. No bo mamy dla was wlotki na Sunrise Festival, konkretniej mam teraz podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, na drugi dzień sierpnia, na niedzielę. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens. No po prostu jaram się maksymalnie, jak sobie już o tym pomyślę, a co dopiero jak wiem, że mogę kogoś z was tam zabrać. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, to dajcie mi znać, jaki numer jest idealny na zakończenie imprezy i dlaczego. Możecie dać znać pisząc, nagrywając głosówki, ale też możecie zanucić. Czym bardziej kreatywnie, tym lepiej. Czekamy na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy. John Summit i Julia Church to Shades of Blue w Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jaki numer jest najlepszy na zakończenie imprezy i dlaczego? Czekam na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: Ten gość pojawi się na Sunrise Festival. To Sony Fodera. A z nim Crystal, to My Lovin' w Mela.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A ja na tę niesamowitą imprezę w środku wakacji nad morzem w Kołobrzegu mamy wlotki podwójną na ostatni dzień, na drugi dzień sierpnia. No i zapytałem was, jaki numer jest idealny na koniec imprezy, no i dlaczego? Renata, dawaj.
2: Jak koniec imprezy, to tylko one more time, we're gonna celebrate. No i mam nadzieję, że wspólnie będziemy celebrować piękny wschód słońca na Podczelu.
0: No Renata, ja nawet nie mam nadziei, ja to wiem, że będziemy to robić, bo właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, ale nie bójcie się, tych wlotek jest dużo. One more time nastąpi jutro.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

to promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwoni

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.

Nieśmiertelny sztos, anioły i demony, Tymek, Big Sighty Days w Melo, tak podkręcamy tempo. 17 minut do 20 nam zostało, za chwilę nowość od D.O.D. będzie hit Closure, Edward Warchocki. No to gościa, w zasadzie robot, który podbił serca no chyba wszystkich, którzy mają TikToka, a to przeganiał dziki, a to chciał się wybrać w podróż autobusem i gadał z przechodniami. No robot, który tak naprawdę zrobi co chcesz, ale teraz każdy takiego Edwarda będzie mógł mieć. No bo Chińczycy zapowiadają, że wypuszczają serię takich robotów, no i jest tylko taki jeden malutki haczyk. Taki pojedynczy robot będzie kosztował ponad 2 miliony w przeliczeniu na złotówki. No ale żeby zobaczyć takiego robota przeganiającego dziki na własne oczy, no to chyba to bezcenne.

0: Kiedyś Kurt Nielsen, a teraz Jackson i Connor Maynard. To She's So High, tak gramy jeszcze przed 20. Słuchacie Meloradia.
1: A już o 20 zagramy
0: Gordo i Rainier z Unewelt. Loco Loco, tak nazywa się ten numer i on wybrzmi na antenie Meloradia punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Cappuccino. Kafe latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
9: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 92 FM. Idę w Melo.
14: Na zgrach punktualnie 20. W tej godzinie powiem wam o najdroższych, jednym z najdroższych kamieni, jakie w ogóle w życiu widziałem. Ale zanim to zagramy drogocenne hiciory. Dive Into Me, Alok i Khalid na pewno będą. Katy Perry i Hot and Cold już się szykuje. A zaczynam od Loco Loco, to Gordo i Rainier Zunewald. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

i Bobby Harvey to Waterfalls w Mela. Tak dla was podkręcamy tempo w 14 minuty po 20. Ma ponad 2 kg, 11 tysięcy karatów. No tyle ma kamień, którego znaleźli górnicy w Mianmie, to w Azji. No kopali sobie i nagle trafili na takiego potwora. Ten kamień to rubin, no i jest drugim największym kamieniem szlachetnym wykopanym w tym kraju. A słuchajcie, jego wartość to w ogóle powala na kolana. To ponad 3 miliony dolarów. No górnicy, szacun za waszą pracę. Wiemy wszyscy, że jest mega trudna. No ale nigdy nie mówiliście, że w tej branży są takie premie. Remy Schulz i Francesco Yates to Sugar. Już teraz w Melo, a kto potrzebuje letnich brzmień, to niech zostanie z Meloradiem, bo za chwilę wlecą one, modelki, i będzie ich numer. Lubicie jak lato.

O wasze kierownice w samochodach. Widzę wszystko. Pitbull, Neo, Afro, Jackie Nair, to Give Me Everything w Melo. Tak podkręcamy tempo, takie klasyki wam gramy. Za to zaraz będzie coś nowszego, tak wam gra Melo Radio. 26 minuty po 20, a już jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć wylotki na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Afrojack zagra, ale będzie też masa innych wspaniałych DJ-ów. No a poza tym umówmy się, środek lata i muza elektroniczna nad morzem, no czego po prostu chcieć więcej? A jeszcze więcej, Sunrise Festival będziecie mieli w piątkowe wieczory, bo w ramach Biforu przed Dobrym Melo startujemy z nowym programem Sunrise On Air. Będzie playka wypchana gwiazdami, które w Kołobrzegu zagrają tego lata, ale będziecie też mogli zgarnąć wlotki na to wydarzenie. Ja się mega jaram! Więc wbijajcie w piątki po 21, a już teraz gram wam zupełną nowość na playce Melo. Calvin Harris i Jazzy, to Satisfy.

Ale klasyk wam zagrałem. 20 minut do 21. Słuchacie Meloradia, a to jest nowy trend w podróżowaniu. Słuchajcie, właśnie czytam, że parom coraz częściej nie zależy wcale na tym, żeby w samolocie siedzieć dosłownie obok siebie, wiecie, w jednym rzędzie, no ale dwie osoby biorą miejsca od korytarza, że jedna od jednej części, druga od drugiej, no tak, żeby mieć przestrzeń, no i więcej miejsca obok siebie, a niekoniecznie tak do siebie się uciskać. No ta, coś mi się wydaje, że w zdecydowanej większości to dlatego, że jak się pokłóci w samolocie, to nie ma gdzie uciec, a tak to po prostu można się odwrócić i udawać, że się nie zna.

0: i banan na ustach od razu się pojawia, kiedy oni wchodzą na playlistę Melo. To Shanga i King of the Jungle, tak gramy jeszcze przed 21. Ta za chwilę wybije, no a po 21. nasza Alicja Szemplińska będzie brała udział w półfinale Eurowizji. Trochę o Eurowizji sobie po 21. pogadamy, ale zaczniemy od zupełnie innego klimatu.
1: A już o 21. zagramy
0: Alex Lemurich i Forever and a Day. Od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: Oh, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
6: Na zegarach już punktualnie 21, no i patrzcie, ten wtorek niby taki straszny, już prawie za nami. Już czuć ten zapach środy, który unosi się w powietrzu. Zaraz wszyscy razem zbliżymy się i postawimy kolejny krok w stronę weekenda. Pomogą nam w tym m.in. Felix Jen i Cascada. Zagram ich Boy You Turn Me, Don Diablo i Survive też na pewno wpadnie. A zaczynam od numeru Forever and the Day, to Alex Lamirec. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: the truth.
1: A ni mai, i Joe G. Mela.
0: Every breath that you take, every word that you say, is still beautiful.
1: Jest beat, ale przy tym zachowany niesamowity klimat. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 21 na zegarach. Na kilka chwil temu rozpoczął się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Ten, w którym bierze udział nasza reprezentantka, Alicja Szemplińska. No naprawdę bardzo mocno trzymamy kciuki. A na meloradio.pl czeka na was quiz dla fanów tego konkursu. No ja w niego wszedłem, no i między innymi takie pytania są. Jakiego koloru suknię miała na sobie Kasia Kowalska podczas swojego występu? Albo w ilu językach zespół Ich Troje wykonał piosenkę Keine Grenzen? Ile się pamięta z dawnych czasów, to można sprawdzić. Wbijajcie na meloradio.pl, a z racji tego, że dziś startuje Eurowizja, to ja stwierdziłem, że przypomnę wam numer, który w zeszłym roku no, narobił niezłego zamieszania. Meloradio. Zeszłoroczne wakacje ten kawałek był dosłownie wszędzie. Reprezentanci Niemiec z zeszłego roku to Abor i Tyna. Ich numer balalala. No to razem sobie będziemy mogli takie balalala zrobić.

ile wspomnień mam z tym numerem, to nie zliczę. No wiem, że wy też macie podobnie. David Guetta i Kid Cudi. To Memories. 28 minut zostało nam do 22. A na koncerty Florajdy chcielibyście się wybrać? On gra w Warszawie już w przyszłym tygodniu w sobotę i macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójną wlotkę. Totalnie za free. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl. Zgłosicie się. No i kiedy do was zadzwonimy, to zrobicie głośne yeah na zakończenie tego fragmentu. Sometimes I get a good feeling. Takie właśnie yeah trzeba zrobić. No i jeżeli wam się uda, to podwójna wlotka trafia do was. Meloradio.pl, tam zgłoszenia, a ja gram zupełną nowość. Topiki, Becky G, to Sorry Papi.

0: Tak pachną wakacje, tak pachnie Meloradio wiosną. Another i Talk to You, tak podkręcamy tempo. 15 minut do 22 nam zostało, a jak pachną 200 wy, możecie się o tym przekonać, wbijając na meloradio.pl. No bo tam taki hajs rozdajemy, taką szybką kasę mamy dla was i to totalnie za free i to od ręki. Taka magia. My dzwonimy do was na antenie i wy po rozmowie już od razu możecie biec do bankomatu i takie 200 wy wypłacać. A na co? A na co tylko chcecie. Wystarczy, że wpiszecie nam wasz pomysł na meloradio.pl, tak zrobił Patryk, no i posłuchajcie, no co on wyda 200 zł.
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No właśnie, bo zimny łokieć to nie wszystko, co nie? Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły, a kolejna szybka kasa już jutro do zgarnięcia. Filipe Kinele, niech się kręci. To za to do zgarnięcia już teraz.

ta nowość od Marshmello, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. Where We Go, tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę na wszystkich zegarach w całej Polsce się pojawi, więc druga zmiana, można już powoli zbierać się do domu. Feeling blue without you.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak to? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

Operation.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to mówi.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You make me feel alive again.